0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na cyberoszustów. Chcą przejąć konta na Signalu. Kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim? Są pierwsze decyzje. Ważny dzień dla kredytobiorców. Dziś decyzja o stopach procentowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów ani tzw. kluczy do odzyskiwania. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest wczorajsza rekomendacja działaczy. W poniedziałek decyzję w tej sprawie podejmie zarząd PKOL-u, mówi wiceprezes Adam Konopka.
2: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
1: Na jaw wyszły informacje dotyczące złej sytuacji finansowej PKOL-u, o czym inny wiceprezes Adam Korol.
3: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a na później już gorzej.
1: To było pierwsze zebranie władz PKOL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Jest on podejrzany w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. To nie prąd, ale gaz i ogrzewanie mogą tej zimy najmocniej obciążyć domowe budżety. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą być wyjątkowo wysokie. A to dlatego, że poprzednia zima była bardzo mroźna i europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. W dodatku trudno je zapełnić z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii, dr Joanna Pandera.
4: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w ciśnieniu Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna. Trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
1: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Dziś okaże się, czy nie zdrożeją też raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Weźmie pod uwagę ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
5: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
1: Podwyżka stóp procentowych oznacza...

0: Dzień dobry wszystkim, którzy wczesnym rankiem wstają i włączają radio. Tutaj poranek Trendy Start. Zaczynamy kolejny dzień tygodnia. Dzisiaj środa, 9 dzień września. Przed mikrofonem Łukasz Michnal. Zapraszam też na pierwsze informacje w sprawie pogody, która dzisiaj w tę środę czeka na nas. A będzie ciepło, bo w wielu częściach regionu termometry przekroczą 30 stopni Celsjusza. Prawie bezchmurne niebo od samego ranka nad Podkarpaciem i nad Małopolską. Do tego ciśnienie 1005 hektopaskali i upalna i sucha termika nam się zapowiada. Noc również ciepła, 15 kresek.
1: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Dzisiaj już środa, 9 dzień września. W kalendarzu mamy 252 dzień roku. Imieniny dzisiaj świętuje Piotr, Sergiusz, Jacek, Jakub, Aniela i Franciszek. Międzynarodowy Dzień Urody można poświętować 9 września, podobnie jak i Światowy Dzień Faz czy Dzień Recyklingu Baterii. O 6.00 dzisiaj był wschód słońca, zachód ma być o 19.05, zatem dzień potrwa 13 godzin i 5 minut. Będzie ten dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 41 minut.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
2: Check it out, check it out.

Niektórzy dzień rozpoczynają od filiżanki kawy, a my w programie Trendy Start zaczynamy też od historycznych wątków, co działo się w kraju. W roku 1370, 9 września, król Kazimierz III Wielki został ciężko ranny w nogę podczas polowania na jelenie w przedbożu, co doprowadziło też do jego śmierci 5 listopada w Krakowie. W 1655 potop szwedzki, zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Inowłodzem. W 1904 w Tarnobrzegu odsłonięto pomnik Bartosza Głowackiego. 1936 rok założono Automobil Klub Kielecki. 9 września 1942 roku zakończyła się likwidacja getta żydowskiego w Beresteczku.

0: Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Informujemy, radzimy i gramy.
1: Mega trendy hity. Startuj razem z nami.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim ustalili, że jeden z mieszkańców może posiadać przy sobie marihuanę, a na działce uprawiać konopie. Funkcjonariusze pojechali pod ustalony adres, gdzie zastali 39-latka. W trakcie rozmowy mężczyzna przyznał, że posiada przy sobie niedozwolone substancje, które dobrowolnie im wydał, blisko 7 gramów suszu roślinnego. Mieszkaniec powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego został zatrzymany. Funkcjonariusze podejrzewali, że 39-latek może posiadać substancje zabronione także w altance należącej do niego. I w tym przypadku ich podejrzenia okazały się słuszne. Wewnątrz znajdował się susz roślinny oraz kilka foliowych worków, również wypełnionych suszem. Wstępne badanie potwierdziło, że zabezpieczone substancje w ilości blisko 6 kg to marihuana. W toku dalszych czynności, w odległości kilkudziesięciu metrów od altanki w zaroślach, funkcjonariusze ujawnili krzewy konopi. Rośliny miały około 3 metrów wysokości. Dodatkowo w miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci zabezpieczyli kolejne narkotyki. Sprawa ma charakter rozwojowy. We wtorek 22 września w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie rozpocznie się cykl spotkań Mieszkam w Tarnowie, mieście magicznym. Poświęcone one będą historii miasta, jego mieszkańcom oraz niezwykłym miejscom i wydarzeniom. Wykłady prowadzone przez Agnieszkę Klugiewicz będą okazją do poznania mniej znanej historii Tarnowa. Opowieści przeniosą uczestników w czasy przełomu wieków, gdy tarnowianie pływali łódkami po stawie w parku zwanym wówczas Ogrodem Strzeleckim, uczestniczyli w balu kostiumowym zorganizowanym na lodowisku, bawili się w objazdowym gabinecie wklęsłych luster, a także mogli podziwiać na żywo wielkie sławy sceny. Pierwsze spotkanie, zatytułowane Jak to w dawnej szkole bywało, rozpocznie się o godzinie 16:30. Obowiązują na nie zapisy. Grzyby są cennym składnikiem diety nie tylko ze względu na smak i zapach, ale również ze względu na ich wartość odżywczą i prozdrowotną. Dlatego też warto wprowadzić je do diety nie tylko w okresie ich zbioru. Mogą być one spożywane przez cały rok jako przetwory, grzyby suszone lub mrożone, mówi dietetyk Magdalena Jaskółka.
2: Grzyby zawierają witaminy z grupy B, a niektóre gatunki zawierają witaminę B2 i B3 w porównywalnej ilości co produkty zbożowe czy mięso. Na przykład 100 gramów świeżych pieczarek pokrywa około 40% dobowego zapotrzebowania na B2 i 30% na B3. Grzyby zawierają również witaminę C, D, E, witaminę A oraz witaminę B12, która uwaga jest witaminą niedoborową. To, co jeszcze znajdziemy w grzybach, to składniki mineralne takie jak potas, fosfor, magnez oraz żelazo. Nie są to jednak wartości na tyle duże, aby uznać je za najlepsze źródło, więc grzyby traktujmy jako dodatek do innych produktów.
1: Należy jednak pamiętać, że ze względu na występujące u niektórych osób choroby, spożycie grzybów może być przeciwwskazane.
0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września. Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: właśnie poranny program Trend Radia do 11:00. Okazja sprawdzić, co dzieje się na początek dnia w kraju i na świecie. My też w tej pierwszej godzinie bardzo często odnosimy się do historii naszego kraju, a także historii świata. Skoro już mowa była o tym, co działo się w Polsce, to teraz 9 dzień września i wydarzenia na świecie. W 1398 roku Janus został królem Cypru. W 1668 premiera komedii Moliera Skąpiec. W 1850 Kalifornia została jako 31 stan przyjęta do Unii. 9 września 1940 roku rozpoczęła się włoska inwazja na Egipt. W 1945 kapitulacja wojsk japońskich w II wojnie chińsko-japońskiej.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: To jest środa razem z Trend Radiem i programem Trendy Start. Zbliża się siódma, więc czas zerknąć do kalendarium muzycznego. 9 września 1929 roku urodził się Stuart Phillips, kompozytor muzyki do filmów i seriali, dyrygent i producent muzyczny. 9 września 1939 urodził się Zbigniew Namysłowski, saksofonista jazzowy, zmarł 7 lutego 2022 roku. 9 września 1960 urodził się Stefano Riggi, członek duetu Riggiera. W 1972 urodził się Michał Wiśniewski, były wokalista zespołu Ich Troje. Obecnie prowadzi karierę solową. W 1973 urodziła się Maria Peszek, aktorka i piosenkarka. Natomiast 9 września 1975 urodził się Michael Bublé, wokalista jazzowy i popowy.
1: Słuchasz Trend Radia.

0: startuje razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Informujemy, radzimy i gramy.
1: Mega Trendy Hity. Startuj razem z nami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed upałami, ale możliwe też burze i ulewy. Polak zatrzymany na Łotwie jest podejrzany o przemyt migrantów. Co z rynkiem kryptowalut? Prezydent składa kolejną swoją propozycję. Marcin Krzemiński. Od Skierniewic, Warszawy i Siemiatycz po Rybnik, Nowy Sącz i Przemyśl. W sumie 8 województw w centrum, na wschodzie i południu z ostrzeżeniami przed upałami. Tam miejscami dziś 31 stopni. Przed nami prawdopodobnie ostatni taki ciepły dzień tegorocznego lata. Wczoraj też w wielu miejscach było bardzo gorąco. Na przykład w Łodzi, gdzie sporo osób spacerowało po Piotrkowskiej.
2: Słońce świeci, aż chce się żyć.
3: Więcej słońca, więcej witaminy D.
4: Więcej radości.
5: Widać nawet na Piotrkowskiej.
6: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
1: Dziś nie wszędzie piękna pogoda. Na północy i zachodzie możliwe ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać na krańcach południowych od Kłodzka po Głubczyce, a od jutra spore ochłodzenie. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Podczas wspólnej akcji strażników oraz policji zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. MGGA, Make Germany Great Again, czyli uczyńmy Niemcy znów wielkimi. To Donald Trump o zwycięstwie alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Amerykański prezydent napisał na swoim portalu społecznościowym, że Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować. Prezydent Polski złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki jest za uregulowaniem tej sprawy, zapewnia szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
7: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
1: Ta trzecia, jak mówi Bogucki, jest fundamentem prezydenckiej propozycji. Wśród głównych założeń projektu prezydenta jest mechanizm ostrzeżeń w postaci obowiązkowych komunikatów przed wpłatą dla chcących zainwestować na rynku kryptoaktywów oraz kontrola sądowa przedłużenia blokady rachunku.
8: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
1: Komentuje premier Donald Tusk, nawiązując do 3-krotnego zawetowania przez prezydenta rządowych rozwiązań i do afery zonda krypto. Rządzący zapowiedzieli kolejny własny projekt przepisów. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Jeliszce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znów wita turystów przed szybem Daniłowicza. Przypomina o górnikach, którzy pracowali tu przez kilkaset lat. Przez ostatnie 20 lat pomnik górnika był niedostępny dla zwiedzających. Przeszedł za to renowację.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Runda ligowa Ligi Mistrzów ruszyła na dobre. Za nami 6 spotkań. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan. Włochom nie pomógł grający od 60 minuty Piotr Zieliński, podobnie jak Jakub Kiwior swojemu FC Porto, które uległo Manchesterowi City 0-2. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek świata. Polskich graczy w gronie nominowanych nie ma. Więcej Michał Waszkiewicz.
2: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Ousmane Dembélé, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów. To także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Tu już nic nie zależy ode mnie. Oczywiście gdybym wygrał, to byłaby przede wszystkim zasługa kolegów z Barcelony i z reprezentacji. Myślę, że mam spore szanse, bo mam za sobą świetny sezon, ale zobaczymy. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kyliana Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego. Niektórzy po cichu stawiają na Leo Messiego, który błyszczał na Mundialu. To byłaby już 9. złota piłka dla Argentyńczyka. Laureatów wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
1: To była relacja Michała Waszkiewicza. Na US Open, co prawda już bez Igi Świątek, ale trwa zacięty bój o awans do półfinałów. Broniąca tytułu Białorusinka Aryna Sabalenka nie bez trudu pokonała rozstawioną z szóstką Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6 i 7-6. Spotkanie trwało blisko 2,5 godziny. Wiadomo, że rywalką Białorusinki będzie Amerykanka Jessica Pegula. Ona także po 3-setowej walce pokonała swoją rodaczkę Emmę Navarro 3-6, 6-4 i 6-3. Już od dziś ruszają siatkarskie Mistrzostwa Europy Mężczyzn. 24 drużyny zagrają o miano tej najlepszej. Obrońcy tytułu Polacy do gry wejdą jutro, rozpoczynając od spotkania z Portugalią.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Przed nami słoneczny i ciepły dzień, bo w wielu częściach naszego regionu termometry przekażą nam informacje z temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza. Noc też ma być ciepła, w nocy 15 stopni Celsjusza na zaokiennych termometrach. Ciśnienie 1005 hektopaskali, w drugiej części dnia ma się nieco obniżyć. Jeśli chodzi o wiatr, ten z południa rozpędzi się momentami w porywach 20 km na godzinę. Biomet na środę niekorzystny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Jacques Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Jacques, Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
8: Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi. Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
5: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.

Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy już po godzinie 7:00. Druga godzina programu Trendy Start przed nami. Dużo muzyki, dużo wieści z regionu, a na Podkarpaciu i w Małopolsce standardowo gramy na 101.9, 95.2 FM. To do godziny 11:00. Śmiało możecie spędzić razem z poranną redakcją ten środowy poranek. A 9 dzień września, co więcej o tej dacie pisze nam kalendarz, o tym po krótkiej.

Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: poranna kartka z kalendarza mówi nam o tym, że dzisiaj 9 dzień września, środa, 252 dzień roku. Piotr, Sergiusz, Jacek, Jakub, Aniela, Franciszek oraz Jan świętują dzisiaj imieniny. Tak, dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Urody, Światowy Dzień Faz. Mamy też Dzień Testera Oprogramowania czy Dzień Recyklingu Baterii. 6:00 o tej porze był wschód słońca. Słońce natomiast dzisiaj zajdzie o 19:05. No i cóż, wieczory przychodzą jakoś coraz szybciej.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od

0: Wiele jasielscy funkcjonariusze, będąc w czasie wolnym od służby, jechali do Krakowa, aby wziąć udział w zawodach triatlonowych. Kiedy przejeżdżali przez miejscowość Lipiny w powiecie dębickim, zauważyli uszkodzony słup telekomunikacyjny, bariery energochłonne oraz Volkswagena, który znajdował się w rowie. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali się i podbiegli do samochodu. Odłączyli akumulator i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Obok Volkswagena znajdował się jego kierowca. Mężczyzna nie doznał obrażeń, lecz był w szoku i chciał oddalić się z miejsca. Prosił policjantów, aby pomogli mu wyciągnąć samochód i co najważniejsze, żeby pod żadnym pozorem nie dzwonili na policję. Mundurowi natychmiast zorientowali się, że 29-latek był pijany. Powiedzieli mu także, że są sami policjantami, a następnie na miejsce wezwali służby. Kierowcę przekazali w ręce swoich dębickich kolegów. 29-latek nie uniknie odpowiedzialności za kierowanie samochodem, będąc w stanie nietrzeźwości. W Starym Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej Stary Żmigród - Łysa Góra zakończono ważną inwestycję drogową za ponad 600 tysięcy złotych, która znacząco poprawi bezpieczeństwo. W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki brukowej o długości ponad 400 metrów wraz z balustradami ochronnymi, a także poszerzono jezdnię do szerokości 5,5 metra. Przebudowano również zjazd do posesji, umocniono skarpy oraz wykonano od podstaw nową kanalizację deszczową, zapewniając sprawne i trwałe odwodnienie tego odcinka drogi. Ostateczna wartość prac wyniosła ponad 600 tysięcy złotych. Na realizację inwestycji powiat jasielski otrzymał pomoc finansową z budżetu gminy Nowy Żmigród w wysokości 280 tysięcy złotych.
1: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
0: Już jesienią Gorlice ponownie staną się stolicą regionalnego biegania. 4 października odbędzie się jubileuszowa 24. edycja kultowego biegu naftowego. To wyjątkowe wydarzenie, które w unikalny sposób łączy sportową rywalizację z bogatą historią przemysłu naftowego ziemi gorlickiej. Organizatorzy zadbali o to, aby w imprezie mógł wziąć udział każdy, niezależnie od poziomu zaawansowania i wieku. W programie przewidziano 3 główne kategorie, mówi Adam Rachwał, prezes Stowarzyszenia Maraton Gorlice.
2: Dla naszych biegaczy mamy 2 dystanse do dyspozycji. To jest 10 km i dystans 4,2 km, tak zwany mini maraton rodzinny, gdzie tutaj serdecznie zapraszamy nie tylko tych wytrawnych biegaczy, ale amatorów, którzy przespacerują, przetruchtają bądź przebiegną wspólnie z rodziną właśnie nasz taki mini maraton rodzinny. Do tego jeszcze będzie kategoria specjalna dla Nordic Walking na tym, że dystansie 4,2 km. Dla każdego z naszych biegaczy oczywiście przygotowaliśmy już pamiątkowe medale. Meta dla wszystkich będzie na stadionie Osied w Gorlicach, natomiast start dla 10 km będzie przy cerkwi w Owczarach, natomiast na 4,2 km start będzie przy szkole podstawowej w Siarach.
0: Wszyscy uczestnicy, którzy przekroczą linię mety, otrzymają unikalny pamiątkowy medal. Liczba miejsc na liście startowej może być ograniczona, a rejestracja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem oficjalnej platformy internetowej. W niedzielę 13 września odbędzie się 19. rajd rowerowy imienia Tadeusza Tertila, organizowany przez Klub Turystyki Rowerowej Sokół Tarnów. Rowerzyści wyruszą o godzinie 9 z Tarnowskiego Rynku z pasażu Tertila. Trasa poprowadzi w kierunku Wojnicza i okolic, a jej długość wyniesie około 50 do 60 km. Organizatorzy zapowiadają wycieczkowo-rekreacyjne tempo, dlatego rajd będzie okazją nie tylko do aktywnego spędzenia niedzieli, ale też do wspólnego poznawania okolic Tarnowa. Na trasie zaplanowano ognisko i pieczenie kiełbasek. Na rajd nie obowiązują zapisy, wystarczy przyjechać na miejsce zbiórki. Powrót do Tarnowa planowany jest około godziny 15.
3: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość. jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Start. Dzisiaj w środowy czas też pora spojrzeć na to, co dzieje się na szosach Podkarpacia i Małopolski, a raport z dróg regionu przygotował i przedstawi, jak to zwykle u nas, Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: I sprawdźmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę. Możemy chwilę przystanąć na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich na wjeździe do miasta. Na ulicy Parkowej ruch średni póki co, choć pewnie będzie się stopniowo zwiększał. Hamujemy na ulicy Kościuszki, jadąc w stronę skrzyżowania. Uważajmy bardziej na ulicach Legionów Mickiewicza i ulicy Sienkiewicza. Jeszcze musimy przyhamować na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Korkuje się na ulicy 17 stycznia. Również w stronę Ronda Solidarności przejazd przez centrum miasta także spowolniony, podobnie jak odcinkowo na Piłsudskiego, 3 Maja i ulicy Metzgera. Zobaczmy, co dzieje się w Krośnie.
3: Dobry, czego poranka, ulicy Krosna nie są bardzo zatłoczone, troszeczkę dłużej, gdzie poczekamy, to ulica Niepodległości, Kłaczyńska, Bukwej, ulica Tysiąclecia idzie w miarę na bieżąco, Krakowska idzie na bieżąco, Czajkowskiego troszeczkę odczekamy, również na Zetce Burzaka, no i wylot w stronę Jasła 28 do światełek dzielnicy Turaszówka i stwarza troszeczkę utrudnienie, gdyż jest zwężony jeden pas ruchu. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia życzę.
2: Dziękujemy Taxi Krosno. Obecnie w Sanoku trochę przyhamujemy przed rondem Beksińskiego. Czasami możemy zwolnić na Kościuszki Jagiellońskiej, Staszlica Mickiewicza, ale jak na razie ruch jest średni w tym mieście.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wezwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to. Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
4: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Dzisiaj, moi drodzy, Międzynarodowy Dzień Urody. A przecież od starożytności ludzie głowili się nad tym, aby wynaleźć specyfiki, które zachowają urodę i zdrowy wygląd. Uroda nadal jest jednym z najważniejszych atutów, zwłaszcza wśród pań. Nie wolno mylić jej z urokiem osobistym. No ale tutaj już rzecz gustu. Jeśli spojrzymy w kalendarz, 9 września, dzisiaj też Dzień Testera Oprogramowania, Światowy Dzień Faz, no i Dzień Recyklingu Baterii.
7: Słuchasz twojego radia, Trendy Radia. Boys.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Coraz droższe paliwa. Czy rząd ma jakieś rozwiązanie? Powiemy, co nas może zachęcić do kupowania używanych ubrań. Najpierw jednak 15-latkowie w czołówce w międzynarodowym badaniu, ale nie wszystko poszło gładko. Marcin Krzemiński. Polscy 15-latkowie są dobrze wykształceni w badaniach PISA dotyczących efektów edukacji. Znaleźli się w europejskiej czołówce. W naukach przyrodniczych lepsi od wychowanków polskich szkół są tylko nastolatkowie z trzech krajów. Dobrze wypadła też matematyka. Jest też duży minus. Blisko 1/4 uczniów nie rozumie tego, co czyta. Szymon Kępka.
2: Polska wypada powyżej średniej zarówno 38 krajów OECD, jak i 27 państw Unii Europejskiej we wszystkich trzech badanych dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze, wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają, ale też zniechęcają. Alarmująco wyglądają dane badania o czytaniu ze zrozumieniem. 24% 15-latków osiąga najniższe poziomy umiejętności, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia ten odsetek to już niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów.
1: Coraz bliżej 8 zł, średnia cena litra benzyny 95. Dziewiątkę goni już olej napędowy, a kolejne podwyżki to kwestia czasu, bo na Bliskim Wschodzie bez zmian rośnie też cena baryłek ropy. Rządzący mówią, że nie ma pieniędzy na kolejne wsparcie dla Polaków i że sytuacja byłaby inna, gdyby prezydent nie odesłał do Trybunału ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Kancelaria prezydenta odpowiada, przepisy były niekonstytucyjne, poza tym...
3: Rozumiem, że rząd chce wydzierać pieniądze wszędzie, gdzie to możliwe, tylko że na koniec te pieniądze poszłyby z kieszeni nie tych firm, tylko Polaków, bo te firmy i tak podniosłyby swoje marże.
1: Tłumaczy szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Rząd ponoć pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach. Ma być gotowy jesienią. Będzie dalszy ciąg procesu Moniki B., skazanej nieprawomocnie na 15 lat więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką. Kobieta spod Łukowa przez 7 lat miała oszpecać 9-latkę toksyczną substancją. Odwołanie od wyroku złożył obrońca oskarżonej. Chodzi o uniewinnienie lub obniżenie kary. Sprawą zajmie się sąd apelacyjny w Lublinie. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś. Zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma potrwać tydzień. Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Opuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Klienci sklepów z używaną odzieżą wydawali więcej pieniędzy, gdy w sklepie rozpylano zapach świeżego prania, wykazali w badaniu holenderscy psychologowie. Według autorów badania jego wyniki można tłumaczyć ewolucyjnie ukształtowaną skłonnością ludzi do unikania potencjalnych źródeł infekcji. To na przykład niechęć do zepsutego lub nieprzyjemnie pachnącego jedzenia.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kibice na takie powroty czekają najbardziej. Na europejskie boiska wróciła Liga Mistrzów. Ze zwycięstwa może się cieszyć Real Madryt. Pokonał bowiem Inter. Na Santiago Bernabeu gospodarze wygrali 2-1. José Mourinho nie ukrywał jednak, że wynik tego meczu mógł być zdecydowanie inny.
2: Una locura que no me gusta.
1: To był szalony mecz, szaleństwo, którego nie lubię, naprawdę nie lubię. Wolę, by moja drużyna strzeliła 5, 6 lub 7 goli i mieć pełną kontrolę, a nie potrzebować absolutnie niesamowitego bramkarza. Niewiele bowiem brakowało, aby królewscy roztrwonili dwubramkową przewagę. Ostatnie pół godziny na boisku w drużynie z Mediolanu spędził Piotr Zieliński. Drużynie nie pomógł, ale trener Interu Christian Kivu przekonywał, że niewiele brakowało, by wywieźć z Hiszpanii co najmniej jeden punkt. Musimy tak postępować z charakterem i odwagą, bez wahania, z tożsamością, którą chcemy mieć, z właściwym nastawieniem, by podnosić się i reagować na trudności. To właśnie robię z drużyną. A dziś kolejne 5 spotkań w pierwszej kolejki Champions League. Za oceanem za to szykuje się także piłkarska uczta. Tej nocy pojedynek Lewandowski kontra Messi. Spotkanie w amerykańskiej lidze MLS Chicago Fire z Interem Miami już przedstawiane jest jako pojedynek dwóch najdroższych i najlepiej zarabiających piłkarzy. Lewy i Leona przeciw siebie na murawie stali tylko 4 razy. Obaj wygrali po 2 spotkania. I zostajemy w Stanach, bo na US Open toczy się walka o półfinały. Wśród mężczyzn w najlepszej czwórce jest Amerykanin Francis Tiafoe. Pokonał on po 5-setowej batalii rodaka Alexa Mikkelsena. Trwa drugi z ćwierćfinałów. Hiszpan Carlos Alcaraz gra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał 16 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To jego 4 etapowy triumf. W czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który dojechał w peletonie razem z najgroźniejszymi rywalami.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Na podkarpackim oraz małopolskim niebie od rana bez chmur. Do tego temperatury w ciągu najbliższych godzin mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Tak według synoptyków powinno być dzisiaj w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie. Jeśli chodzi o ciśnienie, barometry pokazują nam 1005 hektopaskali. Termika zapowiada się upalna i sucha. Z południa wiatr w porywach 20 km na godzinę.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
7: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
5: Reklama.
8: Trendy Start w Trendy Radio.
4: Minęła już godzina 8, to poranek Trendy Start. Dzisiaj środa, 9 dzień września, czyli takie imieniny miesiąca, można śmiało powiedzieć te słowa. Do 11 staramy się rozbudzać Was na antenie Trendy Radia. To będzie też kolejna godzinka, która przyniesie po pierwsze dużo muzyki od Was. Będą też ciekawe tematy, które dotyczą Podkarpacia i Małopolski. A jeśli chodzi o kolejną godzinę hitów, to zaczynamy oczywiście też w takim wydaniu. Dzień dobry, kocham cię. Czy może być lepszy utwór na powitanie dnia? Zwłaszcza jeśli ma się kogoś bliskiego pod ręką.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marches realizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Tak, gra dla Was Trendy Radio w ten środowy poranek. Zanim wrócimy do kolejnych rytmów serwowanych na 101,9 i 95,2 FM, to jest dobry czas, żeby też podzielić się z Wami dzisiejszą rozmową dnia.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
7: Za nami wydarzenie w cieniu Spalonego Dworu, zorganizowane w ramach obchodów 660-lecia ordynacji Klucza Gobeleńskiego. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację Klucz Gobeleński przyciągnęło rzesze miłośników historii, literatury oraz dawnych tradycji. Obchody rozpoczęły się w ubiegły piątek w Wiejskim Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Pierwszy dzień zdominowały spotkania z wybitnymi prelegentami i dyskusje literackie, mówi Jolanta van Grieken-Barylanka, wiceprezes Fundacji Klucz Gobeleński.
8: Było spotkanie autorskie, poetyckie dwóch poetów, Józefa Barana. Poeta Józef Baran jest naprawdę wielkim poetą, jest eseistą, dziennikarzem. Jego wiersze wchodzą nawet do kanonu lektur polskich. Wydał naprawdę kilkadziesiąt tomów poezji. Nagradzany jest najwyższymi nagrodami i dzisiaj przybył do Łęk Dukielskich. Drugim poetą to był profesor Franciszek Leśniak, historyk, który wydał właściwie debiutancki tomik poetycki. Tyle razy próbowałem cię wioską opisać, ale to są wiersze stare. Profesor Leśniak pisał kiedyś wiersze, zarzucił je na czas kariery naukowej, a obydwaj ci poeci byli częścią właśnie tego naszego projektu W cieniu spalonego dworu, awanse i degradacje w literaturze i w rzeczywistości. Ja wiem, że tytuł tego projektu W cieniu spalonego dworu jest dosyć ostry, to wybrzmiało w dyskusji, ale z drugiej strony chciałam pokazać, że w cieniu tego spalonego dworu jednak mieliśmy szansę na awanse. My, pokolenie spalonych dworów, my nie paliliśmy tych dworów, spalili je Sowieci. PRL niestety później niewiele zrobił albo nic nie zrobił, żeby te dwory zachować. Nie w starym stylu, żeby tam był pan, który jeszcze gnębił nas wszystkich, bo to też trzeba popatrzeć na tę historię faktograficznie, a nie emocjonalnie. Obydwaj poeci pochodzą ze wsi, co podkreślali. Ich wiersze są właśnie takim pokazaniem awansu, tego styku małej wioski, w której się wychowali, i miasta, do którego awansowali, gdzie robili karierę. Naprawdę dyskusja po tym spotkaniu była bardzo ożywiona. Nie spodziewałam się takiej. W dyskusji brał udział jeszcze profesor Jan Wolski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który podsumował twórczość tych dwóch poetów. Taką wisienką na torcie był Kai Małachowski. Ja się śmieję, że z tych Małachowskich. On żartuje, że właściwie jest synem młynarza, bo zostawili im tylko młyn. Natomiast Kai Małachowski już kolejny raz jest na tych spotkaniach, bo wyliczył w genealogii, że jest potomkiem Kobyleńskich, tych właśnie z Kobylan, związanych z dworem w Kobylanach. Ale powiedział też rzecz zasadniczą. Powiedział też taki wiersz koncyliacyjny, taki pogodny właśnie, żeby łączyć w tej chwili już tę kulturę chłopską ze szlachecką, w tym dobrym znaczeniu. My już nie dzielimy się na chłopów i na panów, tylko na zupełnie innych obywateli ponadstanowych. Ten wiersz o tym mówi. I Kai jeszcze jedną rzecz podkreślił, że jak jeszcze parę lat temu genealogii, to właściwie tak na 10 przypadków, na 10 przypadków tworzenia drzewa genealogicznego 9, to byli potomkowie szlachty, a jeden przypadek chłopski. Tak dzisiaj prawie, że jest odwrotnie, może nie aż tak, ale więcej niż połowa rodzin chłopskich robi takie genealogie. Dla mnie to jest o tyle bliskie, że mnie marzy się pokazanie w dworze w Kobylanach właśnie genealogii nie tylko dziedziców, bo oni naprawdę, mamy to udokumentowane, to są też i znane nazwiska, ale także obok genealogię rodzin kmiecych, tak z Łęk, z Kobylan, z Ulistrowej, z wsi należących do Klucza Kobylańskiego. I wiem, że takich miejsc w Polsce nie ma, ale jednocześnie to jest pokazanie, że nie ma wsi, nie było wsi bez dworów, bez pana i bez kmieci. Kmieć nie mógł istnieć bez dworu, bez pana, a pan nie mógł istnieć bez kmieci. No taki był system polityczny i w tym systemie jakoś starali się ludzie odnaleźć. Uważam, że w tej chwili jesteśmy na tym poziomie, że możemy o tej historii mówić bez emocji. Przynajmniej ja czuję się takim pokoleniem, które o tym może bez emocji mówić. Kiedy zaczęłam z panią Dorotą Chilik ratować ten dwór, to mój sąsiad, pochodzący z Łęka, mieszkający w Warszawie, powiedział mi coś takiego. Wiesz, chodziłem z mamą i z babcią do kościoła obok tego dworu. I babcia razu pewnego mówi, tu był pan. Pan jeszcze wróci. A co się mama odzywa? Mamo, co ty opowiadasz? Pan jeszcze wróci. Złowrogie, pan jeszcze wróci. Oczywiście nie jestem za tym, żeby pan wracał, nie jestem za tym, żeby dwory były zamknięte, pan już był. Dwór teraz ma pełnić taką funkcję kulturotwórczą dla społeczeństwa. Ale ja zapytałam tego sąsiada, co ty właściwie, czego ty się dowiedziałeś o tym panu? Ani nazwiska, ani co robił. Nie wiedział, że to Wiculiwiecki, nie wiedział, że to inżynier, naftowiec, bo myśmy wszyscy mało wiedzieli o tym. Tak nas wychowywano w PRL-u. I ja myślę, że czas pokazać też tę drugą stronę. Z drugiej strony usłyszałam wyniki ankiety, jaką przeprowadzono niedawno z młodzieżą wiejską. Zapytano tych młodych ludzi, z czym kojarzy się im dwór. Wszyscy odpowiedzieli z domem weselnym albo z miejscem na wieczory kawalerskie. Z jednej strony się oburzyłam, a potem pomyślałam sobie, coś w tym jest, bo na moich oczach pokolenie tego mojej tego sąsiada, który słyszał tylko, tu był pan, jakiś zły pan, a pan jeszcze wróci, i nagle to najmłodsze pokolenie, które nie ma pojęcia już o tym, to może to jest właśnie baza, żeby budować opowieść historyczną opartą na faktach.
7: Mieńczącym akcentem piątkowego wieczoru był energetyczny koncert zespołu The Lane. W sobotę serce wydarzeń przeniosło się na plac przy dworze Sulmirskich w Kobylanach, gdzie Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentowało widowisko plenerowe z turniejem rycerskim, nawiązując do 660 lat historii ordynacji. Mówi Wojciech Dudek, kapitan Kompanii Gryfitów.
9: Bo nic nie wymyślamy na nowo, tylko staramy się odtworzyć to, co było tam dawniej, dawniej, tak, w tych właśnie wiekach, o których wspomniałem. A skąd bierzemy? Oczywiście z książek, tak, to są źródła niezaprzeczalne, tak? Historycy piszą te książki, my to czytamy na bieżąco, pojawiają się nowe książki oczywiście. Bierzemy też z ikonografii historycznych, tak? Śledzimy te ikonografie cały czas, wyszukujemy nowych źródeł też, których jeszcze tam nie znaliśmy. To, no, oczywiście są jeszcze źródła takie jak nagrobki rycerskie na przykład, czy oczywiście znaleziska,

0: pancerze, ta blacha coraz więcej otacza tego rycerza, tak? Obserwujemy to z każdym następnym tam dziesięcioleciem, tak, że ci rycerze mają tej blachy na sobie coraz więcej. Oczywiście pod tą blachą mamy kolczugę, tak? Bo kolczuga chroniła te miejsca, których blacha nie chroniła, a coś tam, tam właśnie najłatwiej zaatakować rycerza, tak? Jak mogliśmy obserwować na turnieju. No i na głowie oczywiście hełm. Hełm zamknięty dla bezpieczeństwa oczywiście. Przy najazdzie kopią, no to to było wymagane. Bezpośredni takie trafienie w twarz kopią, no to jest śmierć. Czy nawet jeśli kopia była połamana, uderzenie drzazg w twarz, no to tak samo jakieś kalectwo, znaczy jakiś większy uszczerbek, tak? Pasja, pewien element życia, tak? Hobby, no jakby tego nie nazwać, to, to jest ułamek naszego życia, tak? Dla niektórych większy, dla niektórych prawie całe życie, tak? Jest, siedzimy w tym. W wolnym czasie zajmujemy się tym, w weekendy wyjeżdżamy, tak? Jak normalny człowiek jedzie na wczasy gdzieś sobie tam z rodziną czy coś, to my jeździmy na przykład z rodziną na turniej czy na jakieś wydarzenie historyczne. I tak, tak żyjemy.
1: A jak się podobało uczestnikom?
2: W ogóle pokazy tych żołnierzy tych, w tych zbrojach to jest niesamowite przeżycie. Takie wspomnienie, jak wcześniej było. Jak to się sprawdzało. No, jesteśmy zadowoleni bardzo z tego występu.
3: No, jest bardzo pięknie, zwłaszcza, że jeszcze przed laty tutaj były zgliszcza tego budynku, także oglądać tutaj teraz rekonstrukcję czegoś, co było lata temu, coś pięknego. Fantastycznie jest widzieć rycerzy, którzy walczą do Marata Skobylan, który wygrywa bardzo dobrze. Coś pięknego, naprawdę. I tańce, które naprawdę... Zmęczyłam się osobiście, ale coś pięknego, fajnie, fajnie, naprawdę. Bardzo się podobam.
1: I kim dzisiaj jesteś, Tymku?
4: Rycerzem.
1: Tak? I fajnie jest być rycerzem?
4: Tak.
1: A co jest najfajniejsze?
4: Widły i kask.
1: Tak? I to ciężkie jest?
4: Nie.
1: I co się tym robi?
4: Walczy.
1: I umiesz walczyć?
4: Umie.
1: I nie boisz się walczyć?
4: Nie.
1: Czyli bardzo ci się podoba?
4: Tak.
1: A chciałbyś być rycerzem?
4: Tak.
1: Tak? I co byś robił?
4: Walczył.
1: W sobotę po południu w Łękach Dukielskich odbyła się kluczowa rozmowa naukowa pod tytułem Co my właściwie świętujemy? Naukowa rozmowa o wsi średniowiecznej w Kluczu Kobylańskim, o pierwszych datach i błędnych rocznicach, a całą relację też na naszej stronie internetowej trendyradio.pl znajdziecie.
5: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Od początku roku podkarpaccy strażnicy graniczni ujawnili podrobione prawa jazdy wydane rzekomo przez władze 12 krajów. Ostatnio w Korczowej wykryto dwóch cudzoziemców posługujących się mołdawską i ukraińską fałszywką. Do obu zdarzeń doszło podczas kontroli granicznej na wyjazd z Polski w Korczowej, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej.
2: 6 września mundurowi zakwestionowali autentyczność ukraińskiego prawa jazdy przedstawionego podczas odprawy przez 39-letniego obywatela Ukrainy. Dokument ten był w całości podrobiony. Dzień później mundurowi wykryli, że 35-letni Mołdawianin posługuje się fałszywym prawem jazdy wydanym rzekomo przez władze jego ojczyzny. Obaj cudzoziemcy usłyszeli zarzut wykorzystania fałszywego dokumentu, do czego się przyznali i dobrowolnie poddali karze grzywny w wysokości 1500 zł. Ostateczną decyzję w ich sprawie podejmie sąd.
1: Od początku bieżącego roku funkcjonariusze bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej wykryli podczas kontroli granicznej oraz działań wewnątrz kraju ponad 400 fałszywych praw jazdy. Zakończono kolejny etap prac konserwatorskich na cmentarzu z I wojny światowej numer 16 w Osobnicy. W ramach zadania odrestaurowano 20 pomników znajdujących się na terenie cmentarza. Zakres prac obejmował m.in. spionizowanie i wzmocnienie pomników, odrdzewienie i zabezpieczenie przed korozją metalowych części pomnika, sklejenie popękanych części, uzupełnienie tynków, scalenie kolorystyczne przebarwień piaskowca, wykonanie hydrofobizacji i końcowe scalanie kolorystyczne. Koszt realizacji zadania wyniósł 40 tysięcy złotych. Środki na jego wykonanie zostały przyznane decyzją wojewody podkarpackiego.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Nowe rozporządzenie MEN wprowadziło restrykcyjne limity dotyczące żywienia zbiorowego oraz zawartości automatów i sklepików szkolnych. Ze szkół znikają produkty z dodatkiem cukru i soli. W zamian uczniowie znajdą w nich m.in. pieczywo bezglutenowe, soki bezcukrowe, świeże warzywa, owoce oraz gorzką czekoladę. Ze szkół wyeliminowano napoje gazowane, energetyki i napoje słodzone niespełniające limitu. Ograniczone zostało także spożycie mięsa. Jak do tych zmian przygotowana jest szkoła podstawowa numer 2 z oddziałami dwujęzycznymi imienia Marii Konopnickiej w Jaśle, o tym Elżbieta Dubiel, dyrektor placówki.
4: Nasza stołówka, nasza kuchnia również jest do nich świetnie przygotowana. Dodatkowo jeszcze przeprowadziliśmy w tym roku modernizację kuchni, aby jeszcze sprawniej i jeszcze w sposób bardziej wydajny wydawała posiłki uczniom zgodne z najnowszymi normami, jeśli chodzi o zarówno spożycie cukru, czy spożycie soli, czy o zdrową żywność, która ma być dystrybuowana dla naszych uczniów.
1: Ponadto co najmniej 2 razy w tygodniu zupy muszą być gotowe na wywarach warzywnych. Ograniczono też smażenie do maksymalnie 2 razy w tygodniu. Kolejną wystawę z cyklu Salon Jesienny STAP w Tarnowie będzie można oglądać od 10 września. Tego dnia zaplanowano wernisaż z udziałem artystów. Początek o godzinie 17 w Biurze Wystaw Artystycznych. Na wystawie będzie można zobaczyć pracę twórców Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków. Ekspozycję można oglądać do 29 września. Wstęp na wernisaż jest wolny.
0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej. Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: już jest odpowiedni moment, aby znowu zaglądnąć na ulice miast regionu, wyjechać na szosy Podkarpacia i Małopolski. Tam też sporo się dzieje, a więcej w tym temacie informacji zdradzi nam Michał Sienicki i jego raport dla kierowców.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: I ponownie wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw Jasło. Korek robi się na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego 17 stycznia w stronę Ronda. Zwalniamy na ulicy Lwowskiej również w stronę Ronda. Poza tym nogę z gazu ściągamy na Mickiewicza, Szejnochy, Jagieły oraz Piłsudskiego. Mniejsze spowolnienie na ulicy 3 Maja. W Gorlicach ściągamy nogę z gazu na wjeździe od strony Biecza. W samym mieście zwalniamy sporo na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania oraz na ulicy Parkowej. Troszkę wolniej Biecką, Legionów, Mickiewicza i Węgierską. Zwiększmy ostrożność na ulicy Sienkiewicza. Tam m.in. prace przy skrzyżowaniu z ulicą Ariańską i Szpitalną. Wracamy na Podkarpacie, jedziemy przez Krosno. Obecnie trochę wolniej na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej w stronę centrum. Chwilę możemy zatrzymać się na skrzyżowaniu Korczyńskiej z ulicą Niepodległości. Troszkę zwalniamy na Podwalu i Jagiellońskiej. Utrudnienia na ulicy Grodzkiej. Pamiętajmy, że na Halera i Sikorskiego zmiana organizacji ruchu otworzono nowe przejazdy przez remontowaną linię kolejową. Utrudnienie występuje też na ulicy Jana Pawła na pasie w stronę Jasła z powodu prac drogowych, zwężenie jezdni i ograniczenie do 30 km na godzinę. Sprawdźmy sytuację w Sanoku. Wolno Aleją Solidarności, wolniej ulicą Dmowskiego i Rymanowską w stronę Ronda imienia Beksińskiego, troszkę wolniej na Mickiewicza i Staszica.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Uwaga właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

9 dzień września, środa. Stawiamy ten dzień na nogi razem. Dziś na antenie Trendy Radia, poranek Trendy Start. No i właśnie, moi kochani, mamy środek tygodnia, więc od teraz już tylko z górki do weekendu, a też niewiele czasu pozostało nam do najświeższego wydania wiadomości. Te najbliższe będą tyczyć się tego, co dzieje się w kraju i na świecie, a skoro była mowa, że do weekendu z górki, to Michael Gray i The Weeknd. Idealny hit na dzisiaj.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dziś wyrok w procesie księdza z diecezji sosnowieckiej. Chodzi o molestowanie dzieci. Nie najlepsze tegoroczne plony. Rolnicy szacują straty. Będziemy też podsłuchiwać i podglądać pszczoły. Marcin Krzemiński. Za pół godziny w sądzie w Sosnowcu wyrok ma usłyszeć ksiądz Jacek K. Oskarżono o wykorzystywanie seksualne nieletnich i posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Proces duchownego z diecezji sosnowieckiej ruszył w lutym tego roku i został utajniony. To jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnionych w tamtejszej diecezji. Grzegorz Kozieł.
2: Ksiądz miał skrzywdzić w sumie 7 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz.
3: Pole zarzutów uzupełnia ten dotyczący gromadzenia nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim, czyli mowa tutaj o pornografii dziecięcej.
2: Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 roku. Działo się to w parafiach, gdzie oskarżony wykonywał swoją posługę kapłańską czy uczył religii. Zdaniem śledczych ksiądz molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. Jacek K. został zatrzymany na początku października 2024 roku i trafił do aresztu. Grozi mu do 30 lat więzienia.
1: Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników to nie był łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej, chodzi zarówno o wielkość, jak i jakość zbiorów. Zawiniła głównie skrajna pogoda, silny mróz, potem długa susza, tuż przed samymi zbiorami gwałtowne ulewne deszcze.
4: Tu można sobie wyobrazić skalę, jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy.
5: 30% mamy plony mniejsze.
1: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu. Jak pisze gazeta, szacuje się, że w wyniku chorób związanych z toksynami po zamachach zmarło więcej osób niż w wyniku samego ataku. Dziś państwowy pogrzeb holenderskiego króla Haralda V. W południe w Oslo trumna z monarchą zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie do katedry. Tam odbędzie się nabożeństwo. Król spocznie w mauzoleum w twierdzy Akershus. Harald V. zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Pożegnać go przyjadą dziś monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Sekretne życie pszczół przedmiotem badań naukowców z Politechniki Poznańskiej. W ulach zamontowali czujniki, kamery i mikrofony.
6: Mamy tutaj trzy ule. Co za tym idzie, mamy trzy rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
1: Mówi opiekun pszczół, informatyk z Politechniki Marcin Skrzyszewski. Na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. My też możemy je podglądać, a nawet podsłuchać na stronie pasieka edukacyjna Politechniki Poznańskiej.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a zaczynamy od US Open, bo znamy pierwszych półfinalistów. W turnieju pań po zaciętej walce przepustkę do najlepszej czwórki mają już obrończyni tytułu Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. O finał zagrają ze sobą. Drugą parę wyłonią pojedynki pogromczyni Iga Świątek, Chinki Qin Wenzhen z Kazaszką Jeleną Rybakiną oraz Rosjanki Miry Andrzejewej z Amerykanką Coco Gauff. Wśród panów znamy jak na razie tylko jedno nazwisko. W półfinale jest Francis Tiafoe, który po blisko pięciogodzinnym maratonie w pięciu setach pokonał Alexa Mikkelsena. W piłkarskiej Lidze Mistrzów za to Real Madryt lepszy od Interu Mediolan. Na Bernabeu królewscy wygrali 2-1, a 71. trafienie w Champions League mógł odnotować Kylian Mbappé. Dwie bramki za to wczoraj strzelił Erling Haaland i w pojedynkę pogrążył FC Porto 2-0. Napastnika Manchesteru City nie upilnował Jakub Kiwior, a dziś grę w Champions League rozpoczynają obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówił trener Luis Enrique.
2: Przeszłość to przeszłość, nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu.
1: Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Te mecze o 21:00, za to już o 18:45 Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam. W holenderskiej drużynie nie zagra Jakub Moder, który jest kontuzjowany. W ekipie mistrzów zobaczymy za to głodnego sukcesów Lamine Yamala.
2: Nie ma większej motywacji niż wygranie Ligi Mistrzów. Wierzę, że cały zespół będzie o tego dążył. W końcu tutaj w Barcelonie skupiamy się na Lidze Mistrzów, ponieważ są najbardziej wyjątkowe rozgrywki, jakie istnieją i w tym roku może ona należeć do nas.
1: A Barca na trofeum Ligi Mistrzów czeka już 11 lat.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Podkarpackie oraz małopolskie niebo dzisiaj bez chmur. Ten środowy poranek przywitał nas pięknym słońcem, a temperatury z każdą kolejną godziną według synoptyków mają jeszcze rosnąć. Powyżej 30 stopni Celsjusza mogą dzisiaj wskazać termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa czy Rzeszowa. W nocy temperatura spadnie do 15 stopni, wiatr południowy w porywach 20 km na godzinę. Wilgotność powietrza przekracza 30%. 1005 hektopaskali to ciśnienie. Biomet niekorzystny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem Blue Cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
6: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Reklama.
13: Trendy start w Trendy Radio.
4: Kolejna godzina rozpoczęta, jeśli chodzi o pobudkę z Trend Radiem. To jest właśnie program, który nazywa się Trendy Start. Ja nazywam się z kolei Łukasz Michnel, a w tej godzinie dużo czasu poświęcimy lokalnym gazetom. Zrobi to na naszej antenie ona, Ewa Bukowiecka, która już niebawem rozpoczyna poranny przegląd prasy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w środowy poranek. Dziś w przeglądzie prasy będzie trochę o inwestycjach w regionie, będzie też kilka tematów kryminalnych. Więcej o tym za chwilę, a teraz trochę pogramy.

0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od przekartkowania gazety codziennej Nowiny. Kolejne 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie rzeszowska patomorfolożka Magdalena H. Na posesji w Lutoryżu, która była wcześniej jej własnością, w czerwcu bieżącego roku znaleziono zakopane 34 płody ludzkie i ich szczątki. W Głogowie Małopolskim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Prokuratura zarzuca 42-letniemu Kamilowi B., że podczas wyprzedzania doprowadził do czołowego zderzenia. Mężczyzna po wypadku trafił do placówek medycznych, jednak 2-krotnie je opuścił. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Teraz policja prowadzi poszukiwania podejrzanego. Do 30 listopada ma zniknąć z placu ofiar getta w Rzeszowie stalinowski pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Zostanie w częściach ulokowany w różnych miejscach, a nie całkowicie zlikwidowany. Operację sfinansuje miasto, które właśnie ocenia oferty firm, jakie wpłynęły na zapytanie ofertowe w tej sprawie. Ringo, rzut podkową i piłką lekarską, skok w dal, mini koszykówka. Każdy mógł znaleźć konkurencję dla siebie. Około 500 osób z niepełnosprawnościami z całego Podkarpacia wzięło udział w 26. Olimpiadzie organizowanej przez Caritas diecezji rzeszowskiej. Oni sercem uczestniczą w tych konkurencjach. Każdy chce się wykazać i każdy na koniec jest złotym medalistą, mówi Mieczysław Doskocz.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Sprawdźmy teraz, przy jakich zdarzeniach drogowych interweniowała podkarpacka drogówka.
2: Dzisiejszy poranek na Podkarpaciu upływa spokojnie. Policjanci pracują na miejscu kilku niegroźnych kolizji drogowych, które na szczęście nie spowodowały większych utrudnień. Natomiast wyjaśniane są dokładne okoliczności wypadku, do jakiego doszło wczoraj po godzinie 16 w miejscowości Czciana w powiecie mieleckim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Volkswagenem najprawdopodobniej podczas manewru wyprzedzania potrącił rowerzystę, a następnie uderzył w Subaru. 69-letni kierujący jednośladem został przetransportowany do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować. Policjanci ustalili, że kierujący Volkswagenem był trzeźwy.
1: Dziękujemy, mówił podkomisarz Krystian Kłeczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz. Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyły się konsultacje społeczne strategii rozwoju gminy Zarszyn na lata 2026-2036 w formie ankiety dla mieszkańców opublikowanej na stronie gminy. Ankieta dostępna była 3 tygodnie. Na wnioski i analizę przeprowadzonych konsultacji trzeba jeszcze

0: jeszcze poczekać. Na chwilę obecną, na podstawie przeprowadzonych warsztatów diagnostycznych oraz analizy, zidentyfikowano główne problemy gminy Zarszyn o znaczeniu strategicznym. Problemy określono w trzech sferach: społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
1: Tak najbardziej wyróżniające się problemy, na które zwrócili mieszkańcy uwagę w naszej ankiecie, no to przede wszystkim spadek liczby mieszkańców gminy o blisko 6% na przełomie lat 2015-2024. Niekorzystna struktura i dynamika demograficzna ograniczająca zasoby pracy oraz społeczny potencjał rozwojowy gminy. Mieszkańcy również zwracali uwagę na odczuwaną przez nich ograniczoną dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa otwartego i zamkniętego.
0: Kolejnym wnioskiem z konsultacji były między innymi niewystarczająca dostępność architektoniczna części infrastruktury i usług publicznych, niespójność i niski standard lokalnej infrastruktury rowerowej oraz brak terenów inwestycyjnych w zasobach komunalnych dla potencjalnych inwestorów. Trwa modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Iwoniczu-Zdroju. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec czerwca 2026 roku. Ma na celu gruntowne unowocześnienie obiektu i podniesienie standardu obsługi mieszkańców. Zgodnie z planami modernizacyjnymi prowadzonymi przez gminę Iwoniczy-Zdrój, obiekt zyska całkowicie nowe funkcjonalności i infrastrukturę. Mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwoniczy-Zdrój.
2: W tej chwili trwa budowa nowego obiektu administracyjnego właśnie do obsługi PSZOK-u. W ramach tego obiektu również powstanie taka salka szkoleniowa po to, żeby realizować tam przede wszystkim takie działania też edukacyjne. Oprócz tego powstają również nowe wiaty, w których będą gromadzone w sposób selektywny odpady, a dodatkowo jeszcze objęliśmy wsparciem w ramach tego projektu 3 wspólnoty mieszkaniowe na terenie gminy Iwoniczy-Zdrój i na terenie tych wspólnot powstaną również dodatkowe zamykane wiaty na odpady, które nie tylko poprawią estetykę, powiedzmy, wokół tych wspólnot, 2 na terenie Iwonicza-Zdroju, 1 na terenie Iwonicza, ale przede wszystkim właśnie też wyeliminują takie podrzucanie odpadów.
0: Łączny koszt realizacji projektu wynosi ponad 2,5 miliona złotych.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
0: Miasto Jasło pozyskało blisko 80 tysięcy euro na realizację projektu, którego celem jest promocja atrakcji turystycznych polsko-słowackiego pogranicza. Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Muzeum Regionalnym w Jaśle i obec Wyszna Jedlowa na Słowacji. To 4 projekt transgraniczny, na którego realizację jasielski samorząd pozyskał w ostatnim czasie dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów w programie Interreg. Zakres projektu Transgraniczny Szlak Wina i Widoków obejmie m.in. szklany szlak historii miasta Jasła, montaż widokowej huśtawki przy winnicy miejskiej, organizację wydarzenia pod nazwą Pod niebem pogranicza przy winnicy miejskiej Jasło, seans kina plenerowego z udziałem mieszkańców i turystów z Polski i Słowacji, opracowanie mapy turystycznej w polskiej i słowackiej wersji językowej z opisem szlaku wina i widoków. Realizacja projektu rozpocznie się 1 stycznia 2027 roku. Całkowita wartość projektu to ponad 99 tysięcy euro. W tym dofinansowanie przekracza 79 tysięcy euro.
4: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Za nami w przeglądzie prasy Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. Dziś w gazecie między innymi o inwestycjach drogowych. To wszystko w kolejnej części przeglądu prasy, która już za chwilę.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy
1: Czas
0: Radio.
1: Już na Gazetę Krakowską. Do nieszczęśliwego wypadku doszło na osiedlu Millennium w Nowym Sączu. 8-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze. Przytomny trafił do szpitala. W poniedziałek około godziny 17.30 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że w jednym z bloków na osiedlu Millennium w Nowym Sączu chłopiec spadł z pierwszego piętra. We wskazane miejsce natychmiast zadysponowano policyjny patrol oraz pogotowie ratunkowe. We wtorek otwarty został już bez żadnych ograniczeń odcinek S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim. Nowy fragment skróci podróż w głąb Śląska, ale na pełny efekt kierowcy muszą zaczekać do zakończenia ostatniego fragmentu do węzła Mysłowice-Kosztowy. Modernizacja Zakopianki na odcinku między Szaflarami a Zakopanem znowu się odsuwa w czasie. Urząd Gminy Biały Dunajec po raz kolejny odłożył wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. To kluczowy dokument, bez którego drogowcy nie mogą iść dalej. Pierwszy polski pocisk artyleryjski kalibru 155 mm jest coraz bliżej wdrożenia do produkcji. Projekt realizowany przez PGO SA i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia pomyślnie przeszedł kolejne próby poligonowe, a ważną rolę w całym przedsięwzięciu odgrywają Gorlice. To właśnie tutaj w kuźni Glinik powstają już komponenty amunicji, a możliwości zakładu mają sięgać nawet 40 000 kutych elementów rocznie.

moi mili, zamykamy kolejną wspólną godzinę, którą spędzamy w ten środowy ranek. Był przegląd prasy, już wkrótce też i czas na wiadomości. Te o pełnej godzinie, jak zawsze u nas, dotyczą tego, co dzieje się w kraju i na świecie. Pozostańcie w zasięgu radioodbiorników.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To może być ostatnie ciepłe uderzenie lata, za chwilę alerty pogodowe, potem kolejne rosyjskie ataki w Ukrainie i kolejne ich ofiary. Będzie też lista nominowanych do Złotej Piłki, wśród nich Polka. Marcin Krzemiński. Upalnie dziś na wschodzie, południu i w centrum kraju. Z ostrzeżeniami pierwszego stopnia Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, większa część Małopolski, Śląska i Podkarpacia, połowa Mazowsza wraz z Warszawą oraz fragmenty województwa łódzkiego i Podlasia. W sumie to 8 regionów, tam dziś miejscami 31 stopni.
2: Spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
3: To jakoś tak się zaczęliśmy pocieć, jakby było w środku lata, no.
2: Słońce świeci, aż chce się żyć.
1: Tak było wczoraj w Warszawie. Dziś też ostrzeżenia najniższego stopnia przed burzami i ulewami na krańcach południowych Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a od jutra ochłodzenie. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim. To kolejne uderzenie Moskwy na Ukrainę, która ostatnio w szczególności upodobała sobie Kijów. Tomasz Orchowski.
4: Od prawie dwóch tygodni, z wyłączeniem ostatniej wizyty wysłanników Trumpa, gdy na trzy dni wprowadzono rozejm, mieszkańcy Kijowa spędzają częściej noce w schronach.
5: Chcieli pobieżać w parking.
4: To było naprawdę przerażające. Ledwo udało nam się wbiec na parking. Parking też się trzymał. Nasz samochód całkowicie spłonął. Żeby bronić się przed rosyjskimi atakami, Ukraińcy potrzebują pocisków do systemów obrony powietrznej. Ukraina ściga się z czasem, nadchodzi zima. Przygotowanie Ukrainy do zimy jest priorytetem najwyższej wagi i wymaga od nas zdecydowanych, natychmiastowych działań. Mówił szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który poinformował, że Berlin przekaże Kijowowi pociski przechwytujące PAK-2 z magazynów Bundeswehry.
1: W Japonii ruszyły wspólne ćwiczenia sił powietrznych Finlandii, Szwecji i Norwegii. Wojska testują podczas wspólnych manewrów m.in. sposoby uzupełniania paliwa oraz dozbrajania myśliwców niezależnie od ich typu. Teraz Wielka Brytania i wznowiony ruch na londyńskich lotniskach Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów. Doprowadziła ona do odwołania ponad 1000 lotów i dotknęła setek tysięcy podróżnych. Służby zajmujące się kontrolą ruchu twierdzą, że awaria nie była wynikiem cyberataku, a lotniska zaznaczają, że choć loty wznowiono, to powrót do w pełni normalnego funkcjonowania może potrwać. Warto więc sprawdzać u przewoźników statusy połączeń. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek na świecie. Polskich piłkarzy w gronie nominowanych nie ma. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Londynie 26 października. Michał Waszkiewicz.
6: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Ousmane Dembélé, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów. To także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kylian Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego.
1: Laureata wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
7: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj mają według synoptyków przekroczyć 30 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W nocy ta temperatura spadnie w okolice 15 stopni Celsjusza. Ogólnie na podkarpackim i małopolskim niebie bez chmur, natomiast z południa wiatr w porywach 20 km na godzinę. Ciśnienie 1005 hektopaskali, termika jest upalna i sucha. No i jeśli chodzi o sytuację meteo, ta jest niekorzystna, ale od jutra mocny spadek temperatur. W dniu jutrzejszym w czwartek możemy liczyć się na około 22 stopnie Celsjusza maksymalnie.
8: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama.
7: Tym razem po godzinie 10:00 witam wszystkich radiosłuchaczy. To poranek Trendy Start. Jeszcze przez blisko godzinę będziemy raczyć Was dźwiękami na dobry początek dnia. Łukasz Michtal przed mikrofonem do 11:00. Mnóstwo fajnych hitów. No i też prześledzimy, co tam w naszym zasięgu się dzieje.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Patrząc za okno, to aż ciężko uwierzyć, że to wrzesień. No właśnie, moi drodzy, ale wrzesień też rządzi się swoimi prawami. Już chyba od kilku lat jest tak, że ten początkowy czas miesiąca, kiedy dzieciaki wracają do szkolnej ławy, raczy nas również pięknymi letnimi dniami, takimi jak dzisiaj. No i skoro tyle słońca, leje się żar z nieba, to my dorzucamy wam jeszcze coś w postaci muzycznego, wakacyjnego akcentu. Garcia, Bamboleo. Powspominajmy ten hit, a dzisiaj, no właśnie, to powerplay poranka.
2: To jest Trendy Hit.
3: Trendy Hit.
2: Trendy Hit dnia.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: To poranek Trendy Start, konkretnie w środę, 9 września, a tymczasem już od 11 do 13 września. Rzeszów zamieni się w prawdziwe centrum sportu. To właśnie w dniach od 11 do 13 września odbędzie się tegoroczny Narodowy Dzień Sportu, organizowany w ramach obchodów Europejskiego Miasta Sportu 2026. Kulminacją sportowego weekendu będzie wielkie sportowe miasteczko na rzeszowskich bulwarach. Na odwiedzających czekać będzie ponad 60 stanowisk klubów i stowarzyszeń sportowych, gdzie będzie można poznać różne dyscypliny, a nawet spróbować swoich sił w sportowych aktywnościach i znaleźć inspirację do regularnego ruchu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Od początku roku podkarpaccy strażnicy graniczni ujawnili podrobione prawa jazdy wydane rzekomo przez władze 12 krajów. Ostatnio w Korczowej wykryto dwóch cudzoziemców posługujących się mołdawską i ukraińską fałszywką. Do obu zdarzeń doszło podczas kontroli granicznej na wyjazd z Polski w Korczowej, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej.
2: 6 września mundurowi zakwestionowali autentyczność ukraińskiego prawa jazdy przedstawionego podczas odprawy przez 39-letniego obywatela Ukrainy. Dokument ten był w całości podrobiony. Dzień później mundurowi wykryli, że 35-letni Mołdawianin posługuje się fałszywym prawem jazdy wydanym rzekomo przez władze jego ojczyzny. Obaj cudzoziemcy usłyszeli zarzut wykorzystania fałszywego dokumentu, do czego się przyznali i dobrowolnie poddali karze grzywny w wysokości 1500 zł. Ostateczną decyzję w ich sprawie podejmie sąd.
1: Od początku bieżącego roku funkcjonariusze bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej wykryli podczas kontroli granicznej oraz działań wewnątrz kraju ponad 400 fałszywych praw jazdy. Zakończono kolejny etap prac konserwatorskich na cmentarzu z I wojny światowej numer 16 w Osobnicy. W ramach zadania odrestaurowano 20 pomników znajdujących się na terenie cmentarza. Zakres prac obejmował m.in. spionizowanie i wzmocnienie pomników, odrdzewienie i zabezpieczenie przed korozją metalowych części pomnika, sklejenie popękanych części, uzupełnienie tynków, scalenie kolorystyczne przebarwień piaskowca, wykonanie hydrofobizacji i końcowe scalanie kolorystyczne. Koszt realizacji zadania wyniósł 40 tysięcy złotych. Środki na jego wykonanie zostały przyznane decyzją wojewody podkarpackiego. Nowe rozporządzenie MEN wprowadziło restrykcyjne limity dotyczące żywienia zbiorowego oraz zawartości automatów i sklepików szkolnych. Ze szkół znikają produkty z dodatkiem cukru i soli. W zamian uczniowie znajdą w nich m.in. pieczywo bezglutenowe, soki bezcukrowe, świeże warzywa, owoce oraz gorzką czekoladę. Ze szkół wyeliminowano napoje gazowane, energetyki i napoje słodzone niespełniające limitu. Ograniczone zostało także spożycie mięsa. Jak do tych zmian przygotowana jest szkoła podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi imienia Marii Konopnickiej w Jaśle, o tym Elżbieta Dubiel, dyrektor placówki.
3: Nasza stołówka, nasza kuchnia również jest do nich świetnie przygotowana. Dodatkowo jeszcze przeprowadziliśmy w tym roku

0: modernizację kuchni, aby jeszcze sprawniej i jeszcze w sposób bardziej wydajny wydawała posiłki uczniom zgodne z najnowszymi normami, jeśli chodzi o zarówno spożycie cukru, czy spożycie soli, czy o zdrową żywność, która ma być dystrybuowana dla naszych uczniów.
1: Ponadto co najmniej 2 razy w tygodniu zupy muszą być gotowane na wywarach warzywnych. Ograniczono też smażenie do maksymalnie 2 razy w tygodniu. Kolejną wystawę z cyklu Salon Jesienny STAP w Tarnowie będzie można oglądać od 10 września. Tego dnia zaplanowano wernisaż z udziałem artystów. Początek o godzinie 17 w Biurze Wystaw Artystycznych. Na wystawie będzie można zobaczyć pracę twórców Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków. Ekspozycję można oglądać do 29 września. Wstęp na wernisaż jest wolny.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
3: Reklama.
4: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama.

bardzo często na naszej antenie pojawiają się informacje o nieodpowiedzialnym zachowaniu kierowców. Oto i kolejne z nich, bowiem 19-latek z Rzeszowa jechał 225 km na godzinę drogą S19. Przy ograniczeniu do 120 km na godzinę spowodowało to, iż mieszkaniec Rzeszowa, zatrzymany przez niżańskich policjantów, otrzymał 2500 zł mandatu i 15 punktów karnych.

To jest program Trendy Starda, w zasadzie już jego końcówka. Kilka minut pozostało nam do najświeższego wydania wiadomości z kraju i ze świata. Przed tym serwisem informacyjnym zabrzmi też i ten przebój, który doskonale znacie. Można powiedzieć też, że idealny numer na wrzesień. Earth, Wind and Fire, September.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia z USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla po alkoholu. Będzie też o zgubnych skutkach spania w samochodzie, dodajmy cudzym. Marcin Krzemiński. Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Warszawa i Waszyngton podpisały właśnie nową umowę na pożyczkę w wysokości 4 miliardów dolarów, czyli ponad 14 miliardów złotych. Pakiet jest nazywany amerykańskim sejfem. To preferencyjne finansowanie gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, a uzyskane pieniądze zostaną wydane na amerykański sprzęt wojskowy, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Myślę, że dzisiaj w Polsce nikt nie ma wątpliwości, jak te pieniądze są nam bardzo potrzebne. I cieszę się, że nasi amerykańscy partnerzy też dobrze zdają sobie z tego sprawę. Nie ukrywam, że pewnie będziemy o takim finansowaniu rozmawiać jeszcze nie raz.
1: To już kolejna umowa podpisana w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. Jego wartość dla Polski zbliża się już do 20 miliardów dolarów. Jutro i pojutrze Amerykanie mają wizytować Polskę w celu przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA. Mówił o tym dziś w telewizji publicznej wiceszef resortu obrony Paweł Bejda. Dodał, że jest to rekonesans, który zapoczątkuje poważne rozmowy, a liczba stałych baz zależy od planów operacyjnych NATO. Stany Zjednoczone wznawiają wydawanie wiz w konsulatach w Polsce i na Węgrzech. W innych państwach wprowadzona w sierpniu przerwa w rozpatrywaniu wniosków o wizy imigracyjne została przedłużona. Jak podają amerykańskie agencje informacyjne, nie jest jasne, dlaczego Biały Dom robi wyjątek dla Polaków i Węgrów. Wizy imigracyjne pozwalają na legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, ale poniesie konsekwencje prawne. Agnieszka Wynarska.
3: Sąd Najwyższy wyraził zgodę na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. W niedzielę wieczorem Dominik M. przyjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Postronne osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala na pobranie krwi. Okazało się, że ma w niej około promila alkoholu. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie immunitetu. Dominik M. usłyszał zarzut prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości, za co grożą 3 lata więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił go w czynnościach służbowych na pół roku.
1: Spał spokojnym snem, choć zaprawionym alkoholem. Gdy próbowali go obudzić policjanci, tylko wzruszył ramionami. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w podpoznańskiej Mosinie drzemał w skradzionym busie. Policjanci wybili szybę i wyciągnęli 48-latka z pojazdu. Po sprawdzeniu policyjnych systemów okazało się, że jest on ścigany do odbycia także innej kary więzienia. No i teraz ponownie zajmie się nim sąd.
4: Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa w tym roku, czego najlepszym dowodem są dzisiejsze temperatury. Powyżej 30 stopni Celsjusza możemy dzisiaj zobaczyć na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa czy Rzeszowa. Jeśli chodzi o godziny wieczorne, też będzie przyjemnie. Nocą temperatury mają spaść do 15 kresek. Jeśli popatrzymy na wskazania barometrów, 1005 hektopaskali widnieje. No i wiatr południowy w porywach 20 km na godzinę. My natomiast przekroczyliśmy porę, kiedy czas oddać antenę Ani i Marcinowi. Ja, Łukasz Wichtel, w imieniu całej naszej porannej redakcji kłaniam się, życząc oczywiście standardowo miłego dnia. Do jutra.
5: Reklama.
6: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Jacques Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Jacques. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.

0: 90 dla was.
1: Hello, dzień dobry, witamy was.
2: Co taka szczęśliwa jesteś?
1: A co, mam płakać?
2: Masz płakać, taka sytuacja życiowa cię dotknęła teraz, że powinnaś płakać.
1: No dotknęła mnie, moi drodzy, ale pamiętajcie, nie pierwszy, nie ostatni raz.
2: Ale to nie pierwszy raz kupiłaś coś, czego nie powinnaś kupić, no i kolor nie ten i rozmiar też inny.
1: Ach, dokładnie, Marcin, no, ale wiesz, bardzo podoba mi się ta zamszowa kurtka i zostawię ją. No ona jest idealna, jak
2: słyszycie, takie problemy ludzie mają.
1: No tak, no
2: takie problemy ludzie mają.
1: A jakie, Marcinie?
2: No takie, właśnie jak ten. Dzień dobry, witajcie, to 90 na godzinę, czy kurtka taka, czy
1: inna.
2: Bip, bip, bip.
1: No, nieważne. Dokładnie. Mniejsza o to.

0: Rozgrywka Trendy Hitów. Trendy Radio. Radio 1.9.
1: Pojawia się i wyłania się, moi drodzy, pierwszy numer, który zagramy w tym momencie.
2: Lover by the Name. Oh. Do Niemiec się przenosimy, moi drodzy. Muzyka Eurodance'u właśnie opanuje całą przestrzeń.
1: Hadway, ja to by znacie. To jest taki numer, którego mniej gramy, praktycznie wcale.
2: No prawda.
1: Bo cały czas what is love, what is love, what is love.
2: No, mielone jest często.
1: No właśnie. Także teraz celujemy gdzie indziej, moi drodzy. Pojawia się Hadway i ten
2: Lover
1: numer, który
2: by
1: oczywiście...
2: The name.
1: No właśnie. Mam nadzieję, że na dzisiejszy dzień będzie odpowiedni.

0: Reklama. Uwaga właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969. Reklama.
1: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
2: Hold On i Grupa Loft. No pięknie.
3: Tak, to duńska grupa muzyczna. No i oczywiście założona została w 1997 roku. Loft to oczywiście kojarzy się tylko i wyłącznie z takim hitem bardzo ciepłym i
2: Majorka,
3: wakacyjnym.
2: Dokładnie.
3: Tak, wszyscy znamy ją właśnie z tego. Natomiast tutaj poszliśmy gdzie indziej.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: DJ Bobo, Let the Dream Come True. Marcin, jakie jest twoje najskrytsze marzenie?
2: No, najskrytsze?
1: Najskrytsze, ale takie przy torcie, co każdy mówi. Ale zdmuchnij, ale nie mów, bo się nie spełni.
2: Ja bym był Supermanem.
1: No to jesteś tylko z brzuchem.
2: Gdybym był Supermanem, żebym mógł latać.
1: No jesteś, ale z brzuchem.
2: Mógł, przepalać ściany laserem, żebym mógł być najsilniejszy na ziemi.
1: No słyszycie,
2: żebym mógł rozwiązywać konflikty.
1: No chciałoby się.
2: Takie życzenia, ty jakie masz? Żebyś była Superwoman?
1: Tak, chciałabym mega.
2: Co byś robiła?
1: Ładnie bym wyglądała, to po pierwsze. Po drugie, miałabym wszystko, co chcę. A jak? No?
2: No właśnie, moi drodzy, dokładnie tak. Polecieliśmy wysoko teraz.
1: Oj, czasem się zdarza.

0: Wayfield, No Tears to Cry.
1: Wayfield to jest ulubiony zespół Ani.
0: Lubię bardzo.
1: Bardzo
0: lubię
1: tą
0: duńską wokalistkę.
1: No właśnie, to zauważyłem i to już dawno, dawno temu.
0: No pewnie. Często możecie usłyszeć na naszej antenie hity od Wayfield, Saturday Night chociażby, ale dzisiaj tak w trochę innym tempie.
1: Jakim? To no, ogólnie masz przyspieszone tętno i tempo życia.
0: No to, bo wszystko jest na te.
1: To się nazywa.
0: To się nazywa.
1: To się nazywa tak, że tego nie wyrażę, ale szybko żyjesz po prostu.
0: No tak.
1: Można powiedzieć, że to jest taka oznaka, że tak powiem, przyspieszonego i to maksymalnie przyspieszonego metabolizmu. No bo przecież ile byś nie zjadła, to nie przytyjesz.
0: No.
1: Widzisz, to jest pierwsza oznaka właśnie tego.
0: Rzeczywiście.
1: Że twój
0: wyprzedzam system po prostu.
1: Nie zwalnia, lecz przyspiesza.
0: Och, dziękuję Marcin, ty to jesteś dietetyk.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jasielscy policjanci zatrzymali mężczyzn odpowiedzialnych za pobicie, w wyniku którego śmierć poniósł 59-latek. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę. O godzinie 21 policjanci interweniowali na ulicy Mickiewicza w Jaśle. Pod mostem mundurowi znaleźli ciało 59-latka, który był osobą w kryzysie bezdomności. W tym samym miejscu znajdowało się także czterech innych mężczyzn. Mężczyźni oświadczyli, że wszyscy razem pili alkohol. W pewnym momencie ich znajomy miał źle się poczuć, więc postanowili zadzwonić na numer alarmowy. Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia, stwierdziła zgon. Mężczyzna posiadał na twarzy i ciele obrażenia, które mogły powstać na skutek pobicia. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej policji.
2: W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn i przewieźli do jasielskiej komendy. Na miejscu zdarzenia obecny był także prokurator z prokuratury rejonowej w Jaśle oraz biegły lekarz sądowy. Policjanci wykonali oględziny i zabezpieczyli szereg śladów. Kiedy zatrzymani mężczyźni wytrzeźwieli, zostali przesłuchani. 52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei czwarty z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka.
1: Podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Decyzją sądu rejonowego wszyscy podejrzani zostali aresztowani na okres 3 miesięcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaśle.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: W Starym Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej Stary Żmigród - Łysa Góra zakończono ważną inwestycję drogową za ponad 600 tysięcy złotych, która znacząco poprawi bezpieczeństwo. W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki brukowej o długości ponad 400 metrów wraz z balustradami ochronnymi, a także poszerzono jezdnię do szerokości 5,5 metra. Przebudowano również zjazd do posesji, umocniono skarpy oraz wykonano od podstaw nową kanalizację deszczową, zapewniając sprawne i trwałe odwodnienie tego odcinka drogi. Ostateczna wartość prac wyniosła ponad 600 tysięcy złotych. Na realizację inwestycji powiat jasielski otrzymał pomoc finansową z budżetu gminy Nowy Żmigród w wysokości 280 tysięcy złotych. Już jesienią Gorlice ponownie staną się stolicą regionalnego biegania. 4 października odbędzie się jubileuszowa 24. edycja kultowego biegu naftowego. To wyjątkowe wydarzenie, które w unikalny sposób łączy sportową rywalizację z bogatą historią przemysłu naftowego ziemi gorlickiej. Organizatorzy zadbali o to, aby w imprezie mógł wziąć udział każdy, niezależnie od poziomu zaawansowania i wieku. W programie przewidziano 3 główne kategorie, mówi Adam Rachwał, prezes Stowarzyszenia Maraton Gorlice.
4: Dla naszych biegaczy mamy 2 dystanse do dyspozycji. To jest 10 km i dystans 4,2 km, tak zwany mini maraton rodzinny, gdzie tutaj serdecznie zapraszamy nie tylko tych wytrawnych biegaczy, ale amatorów, którzy przespacerują, przetruchtają bądź przebiegną wspólnie z rodziną właśnie nasz taki mini maraton rodzinny. Do tego jeszcze będzie kategoria specjalna dla Nordic Walking na tymże dystansie 4,2 km. Dla każdego z naszych biegaczy oczywiście przygotowaliśmy już pamiątkowe medale. Meta dla wszystkich będzie na stadionie Osier w Gorlicach, natomiast start dla 10 km będzie przy cerkwi w Owczarach, natomiast na 4,2 km start będzie przy szkole podstawowej w Siarach.
1: Wszyscy uczestnicy, którzy przekroczą linię mety, otrzymają unikalny pamiątkowy medal. Liczba miejsc na liście startowej może być ograniczona, a rejestracja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem oficjalnej platformy internetowej. Grzyby są cennym składnikiem diety nie tylko ze względu na smak i zapach, ale również ze względu na ich wartość odżywczą i prozdrowotną.

0: dlatego też warto wprowadzić je do diety, nie tylko w okresie ich zbioru. Mogą być one spożywane przez cały rok jako przetwory, grzyby suszone lub mrożone, mówi dietetyk Magdalena Jaskółka.
1: Grzyby zawierają witaminy z grupy B, a niektóre gatunki zawierają witaminę B2 i B3 w porównywalnej ilości co produkty zbożowe czy mięso. Na przykład 100 gramów świeżych pieczarek pokrywa około 40% dobowego zapotrzebowania na B2 i 30% na B3. Grzyby zawierają również witaminę C, D, E, witaminę A oraz witaminę B12, która uwaga, jest witaminą niedoborową. To, co jeszcze znajdziemy w grzybach, to składniki mineralne, takie jak potas, fosfor, magnez oraz żelazo. Nie są to jednak wartości na tyle duże, aby uznać je za najlepsze źródło, więc grzyby traktujmy jako dodatek do innych produktów.
0: Należy jednak pamiętać, że ze względu na występujące u niektórych osób choroby, spożycie grzybów może być przeciwwskazane.
2: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt, Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
2: Reklama.
7: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
8: Największe hity tylko dla Was.
9: Scatman Johnny, Scatman.
10: No, to powtórz tak, on to robił. Słuchajcie, gość ogólnie zajmował się jazzem, ale postanowił zrobić karierę może inaczej. Pieniędzy zarobić postanowił, nie?
9: No, a w końcu by się przydało trochę grosza, nie?
10: No i pykło.
9: Pykło. I to jak? Do

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Mother?
2: Talking Brother Louis. Dzisiaj trochę inaczej, Marcin.
1: A dlaczego?
2: No, nasi słuchacze napisali nam ostatnio, że co chwilę to samo, to stwierdziliśmy, że dobra, to włączymy Brother Louis.
1: Tak, tak, dzisiaj pójdziemy w innym kierunku i bardzo dobrze, z tego powodu się oczywiście bardzo cieszymy.
2: Oj, bardzo.
1: Słuchajcie, pozdrawiamy wszystkich piekarzy, bo tu mamy pozdrowienia od piekarzy z Gorlic, jak się okazuje, pozdrawiamy gorąco i serdecznie. No właśnie, pisali do nas chyba dzisiaj, nie, wczoraj.
2: Wczoraj, Marcin, i to jaka pikantna.
1: Także mocno pozdrawiamy gorąco i serdecznie. A tak na poważnie, to pozdrawia was Weronika, Monika i Kazia, która no często po was musi niestety, panowie, sprzątać.
2: Oj, musi.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Silver i Foreign Affair.
2: O, tutaj belgijski duet wskakuje na odsłuch, oczywiście znany z wielu przebojów. No i zespół tworzą wokalistka Sylvie Demby i oraz muzyk i autor wielu, wielu piosenek.
3: Oud van Dessel.
2: Tak, producentem i współautorem piosenek jest...
3: Reggie Bankston.
2: Tak, który jest również autorem pierwszego hitu.
3: Turn the Tide.
2: Ale
3: też możecie często go oczywiście usłyszeć. No fajny.

0: 95 i 2 FM.
1: To Unlimited.
2: Get ready for this. Do Holandii się tym razem przenosimy na kilka minut.
1: Przebój tak znany, że aż powiem szczerze, że nic więcej o tym nie musimy mówić,
2: oj,
1: bo wszyscy
2: wystarczy,
1: znają.
2: Wystarczy, żeby ten bas po prostu wybrzmiał.
1: Tak, tak.
2: Z waszych głośników, gdziekolwiek
1: jesteście. Lubisz bas taki mocny?
2: Uwielbiam.
1: A jeździłaś kiedyś z basem i z otwartymi szybami w samochodzie?
2: Żeby to raz.
1: I tłukło?
2: Tłukło.
1: Bardzo mocno.
2: Marcin, tak.
1: A z kimś jeździłaś, kogo chciałabyś pozdrowić?
2: Pewnie.
1: Aż ta osoba słucha teraz na radio, albo słuchała kiedykolwiek ciebie?
2: No pewnie.
1: No. To widzisz.
2: No, Bartek,
1: wszystko jasne.
2: To dla ciebie.

0: Dzięki, dzięki, dzięki. To są oczywiście wyjątkowe hity w ramach dzisiejszego wyjątkowego spotkania trzeciego stopnia z graniem na żądanie. Za chwilę, a z 90 na godzinę właśnie teraz.
1: Tak jest. No co, zostańcie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest wyrok dla księdza Jacka K. za pedofilię. Awantura z udziałem nastolatków z Ukrainy w Piotrkowie Trybunalskim. Flisacy podsumowali sezon spływu Dunajcem. Miriam Lipińska. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd rejonowy w Sosnowcu zakazał też mężczyźnie zbliżania się do pokrzywdzonych i nakazał mu zapłacić im zadośćuczynienie, mówi prokurator Bartosz Kilian.
2: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
1: Proces rozpoczął się w lutym tego roku ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów, wszystkie rozprawy były niejawne. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Awantura w autobusie w Piotrkowie Trybunalskim doszło do niej, gdy 19-latek zwrócił uwagę grupie ukraińskich nastolatków, którzy zachowywali się głośno i rozrzucali jedzenie w autobusie. Po chwili 19-latek wraz z partnerką wysiedli z autobusu i zauważyli, że ukraińscy nastolatkowie idą w ich stronę, mówi młodszy aspirant Edyta Dar z piotrkowskiej policji.
3: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał w kierunku 19-latka.
1: 19-latek zadzwonił po ojca, gdy obaj próbowali zatrzymać sprawcę. Również ojciec został ranny. Sytuację uspokoili dopiero policyjni wywiadowcy, którzy zabezpieczyli pistolet. Policjanci przeszukali lokal, w którym mieszka 15-letni sprawca. Zabezpieczyli m.in. naboje gazowe. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Alerty dotyczą dziś południowo-wschodniej części kraju. Miejscami termometry mogą pokazać tam nawet 31 stopni w cieniu, ale są już także ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Dotyczą południa Dolnego Śląska i południa Opolszczyzny. Ponad 275 tysięcy turystów wybrało się tego lata na spływ przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich. Flisacy oceniają, że tegoroczny sezon był bardzo dobry, a jeśli pogoda dopisze, także we wrześniu i październiku, liczba uczestników spływów rzeką może przekroczyć 300 tysięcy. Z atrakcji korzystają przede wszystkim turyści krajowi, a wśród zagranicznych gości dominują Węgrzy. Widzowie po pandemii wrócili do kin, ale nie na polskie filmy. To duży problem, mówi prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Grzegorz Łoszewski wylicza, że spadki oglądalności w porównaniu do czasów sprzed koronawirusa wynoszą nawet kilkadziesiąt procent i apeluje o ogólnobranżową debatę na temat kryzysu polskiego filmu.
4: To, o czym mówimy i jak o tym mówimy, trochę rozmija się z oczekiwaniami widza. Nie trafiamy do ich zainteresowań, do tego, co ich nurtuje, męczy, niepokoi. Kino przestało pełnić taką rolę przedstawiania świata, które zawsze miało i po prostu jest to moment, gdy nie będzie ten moment podczas forum, że będziemy się nad tym zastanawiać.
1: Debata na temat problemów polskiego kina podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który rusza 21 września.
5: Zaglądamy na mapę pogody. Dzisiaj naprawdę bardzo słonecznie, wakacyjnie, letnio. No, tylko że szkoda, że wakacje minęły. 33 stopnie i prawie bezchmurne niebo. Wiatr jest południa 18 w porywach do 40, a sytuacja biometeo niekorzystna. W nocy temperatura spadnie do 12 stopnia Celsjusza. Będzie nam towarzyszyć również zachmurzenie umiarkowane. Wiatr północno-zachodni 11 w porywach do 25, a ciśnienie 1012 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeo, a ta z kolei korzystna. Jutro 19 kresek, możliwe też przelotne opady deszczu, wiatr zachodni 18 w porywach do 40, a sytuacja biometeo niekorzystna. W piątek możliwe przelotne opady deszczu, 15 kresek zobaczymy na termometrach w nocy w okolicach 6. Najcieplejsza noc pewnie jest dzisiaj na jutro, bo 14 kresek w regionie.
6: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.

0: Oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
2: Reklama.

0: granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
2: Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dzisiaj 9 września. Mamy Sergiusza, również Augustyny i Piotra. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. Wzeszło nam słońce o 6, a zajdzie o 19.02. Długość dzisiejszego dnia to 13 godzin i 1 minuta, a dzisiejszy dzień jest 252 dniem roku. Do końca roku zostało 113 dni. No cóż, dopiero poniedziałek, już środa. Czas leci nieubłaganie i bardzo szybko, ale są też i zadowoleni z tego. Właśnie na przykład Agata i Monika, które wybierają się na wakacje. A co? Tak w okolicach 15, 10, no, września to najlepiej. No to pewnie, że tak. Dziewczyny, trzymam kciuki, że wam się wszystko uda. Wakacje będą po prostu wymarzone. No i oczywiście wracajcie. No nie wiem, czy mam powiedzieć szybko, no bo chcecie jak najdłużej pewnie zostać na wakacjach, nie? A dziewczyny wybierają się, no, do pięknej Grecji. Tak więc pozdrawiamy gorąco.

0: Najnowsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Pozdrowienia i dedykacje na 101.995 i 2 FM. Załoga Gamrat WPC pozdrawia Pawła pracującego na rano. Mamy nadzieję, że wreszcie uda mu się dokonać czegoś ważnego w życiu. Tak, koledzy tutaj pozdrawiają bardzo gorąco. Mamy też dla Ani gorącą i serdeczną dedykację dla Renatki N, a miłe słowa przekazuje Kacperek.

0: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450. Reklama.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
2: Bardzo proszę o zagranie fajnego przeboju, takiego wakacyjnego letniaczka. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Aneta, która pozdrawia swoje koleżanki w pracy prosto, słuchajcie, z Huty Szkła z Krosna. No i prosi o nie, nie, nie, ostatnio gracie takie fajne nagranie. Tak, moi drodzy, to Rompej.

Trendy Radio. Dorota, Weronika i no właśnie Agnieszka gorąco i serdecznie pozdrawiają prosto z Sanoka i proszą o zagranie fajnego przeboju, nieco mocniejszego. Lift Me Up na antenie Trendy Radia. Oj, kawałek, którym dziewczyny bardzo często, słuchajcie, klikają na naszej antenie. Red 5 na antenie, znana produkcja, którą oczywiście też prezentujemy podczas grania na żądanie wieczornego. Tam często to nagranie występuje. Pozdrawiamy gorąco wszystkich w pracy, no i oczywiście wszystkich gotujących obiadą, jak na przykład Karolinę. Lift me up.

995 FM. Pozdrowienia dla Daniela M., który zamiast pracować ciągle patrzy w telefon. Z kim tak piszesz, przystojniaku? Pozdrawia twoja blondyni, blondynka, dokładnie tak. No i oczywiście prosi o zagranie piosenki Pogwizdani. Tak bardzo zagracie. Postaramy się oczywiście znaleźć tę piosenkę. Mamy też pozdrowienia dla Grażynki i Marka, którzy przebierają ziemniaki. Pozdrawia Manio. Manio też prosi o piosenkę Aptekarzy i Królewna ma pojawić się na naszym

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Przemyscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o spowodowanie obrażeń u 84-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 2 września. Przemyscy policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z mieszkań w Przemyślu został pobity mężczyzna. Na miejsce został skierowany policyjny patrol. Jak ustalili, 45-latek poszedł do swoich sąsiadów. W mieszkaniu znajdowała się kobieta i 84-letni mężczyzna. W czasie pobytu wszedł do pokoju, w którym przebywał 84-letni sąsiad i bez powodu zaatakował leżącego na łóżku mężczyznę. W wyniku zdarzenia pokrzywdzony trafił do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł. Mówi podkomisarz Karolina Kowalik, rzecznik prasowy przemyskiej policji.
2: Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Badanie alkomatem wykazało, że w chwili zatrzymania miał ponad 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie. 45-letni mieszkaniec Przemyśla

0: został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Przemyślu, gdzie usłyszał zarzut spowodowania obrażeń ciała u 84-letniego mieszkańca Przemyśla, które to spowodowały u niego roztrój zdrowia i naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Okazało się też, że 45-latek dopuścił się tego czynu w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
1: Sąd rejonowy w Przemyślu uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Śledczy ustalili, że 45-letni mieszkaniec Przemyśla był w przeszłości wielokrotnie karany, między innymi za pobicie i spowodowanie obrażeń ciała. Zakład karny opuścił 1 września bieżącego roku.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Trwa modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Iwoniczu-Zdroju. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec czerwca 2026 roku. Ma na celu gruntowne unowocześnienie obiektu i podniesienie standardu obsługi mieszkańców. Zgodnie z planami modernizacyjnymi prowadzonymi przez gminę Iwoniczy-Zdrój, obiekt zyska całkowicie nowe funkcjonalności i infrastrukturę, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwoniczy-Zdrój.
3: W tej chwili trwa budowa nowego obiektu administracyjnego właśnie do obsługi PSZOK-u. W ramach tego obiektu również powstanie taka salka szkoleniowa po to, żeby realizować tam przede wszystkim takie działania też edukacyjne. Oprócz tego powstają również nowe wiaty, w których będą gromadzone w sposób selektywny odpady, a dodatkowo jeszcze objęliśmy wsparciem w ramach tego projektu 3 wspólnoty mieszkaniowe na terenie gminy Iwonicz-Zdrój. I na terenie tych wspólnot powstaną również dodatkowe zamykane wiaty na odpady, które nie tylko poprawią estetykę, powiedzmy, wokół tych wspólnot, 2 na terenie Iwonicza-Zdroju, 1 na terenie Iwonicza, ale przede wszystkim właśnie też wyeliminują takie podrzucanie odpadów.
1: Łączny koszt realizacji projektu wynosi ponad 2,5 miliona złotych. Zakończyły się konsultacje społeczne strategii rozwoju gminy Zarszyn na lata 2026-2036 w formie ankiety dla mieszkańców opublikowanej na stronie gminy. Ankieta dostępna była 3 tygodnie. Na wnioski i analizę przeprowadzonych konsultacji trzeba jeszcze poczekać. Na chwilę obecną, na podstawie przeprowadzonych warsztatów diagnostycznych oraz analizy zidentyfikowano główne problemy gminy Zarszyn o znaczeniu strategicznym. Problemy określono w 3 sferach – społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
4: Tak najbardziej wyróżniające się problemy, na które zwrócili mieszkańcy uwagę w naszej ankiecie, to przede wszystkim spadek liczby mieszkańców gminy o blisko 6% na przełomie lat 2015-2024. Niekorzystna struktura i dynamika demograficzna ograniczająca zasoby pracy oraz społeczny potencjał rozwojowy gminy. Mieszkańcy również zwracali uwagę na odczuwaną przez nich ograniczoną dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa otwartego i zamkniętego.
1: Kolejnym wnioskiem z konsultacji były między innymi niewystarczająca dostępność architektoniczna części infrastruktury i usług publicznych, niespójność i niski standard lokalnej infrastruktury rowerowej oraz brak terenów inwestycyjnych w zasobach komunalnych dla potencjalnych inwestorów.
5: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Reklama.
2: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
9: Wasze gorące i serdeczne pozdrowienia wysyłacie, a my je prezentujemy. Pozdrowienia dla mojego cudownego Kamilka Jareckiego od twojej kochanej Balbiny, ty mój kozaku kochany, całuski gorące dla ciebie. No i oczywiście prośba o zagranie grupy Baciary, dwie połówki serc. Mamy też pozdrowienia dla Jasia M, zwanego Bolkiem, od kolegów z pracy. Prosimy o zagranie piosenki Jak ja nie lubię swojej roboty. Mamy też z dedykacją dla Piterka z Boisk. A co je to konie? Zagracie? No pewnie.

Pozdrowienia dla Zuzi, która po prostu pojawiła się w moim życiu i pomalowała mój świat, który był czarno-biały. No właśnie. Bywa tak, drodzy Państwo, nawet bardzo często tak bywa. Wracając do Waszych SMS-ów, jak robię taki research tego, co przez lata do nas dochodzi, to już taka niejedna sytuacja miała miejsce. Tak więc głąbki, nie jesteście sami. No i faktycznie, ta druga osoba, która pomalowała Twój świat i jeszcze Twój i Twój i Twój świat, no to chciałaby zamówić się piosenkę 2+1. No to taka tytularna, oczywiście, tytularny kawałek, noszący oczywiście znamie takiego wyjątkowego, słuchajcie, jeśli chodzi o malowanie świata.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Pozdrawiamy naszego kochanego pana, no właśnie, kierownika, który nie ma granic i zawsze przesuwa nam granice. Wiemy, o co chodzi. Granice, normy. No i pozdrowienia przesyłają, no nikt się konkretnie nie podpisuje, pewnie, żeby nie podpaść, no ale oczywiście chyba pan kierownik wie, to jest takim śmieszkiem w jego grupie. No cóż, granica folk już teraz na naszej antenie. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich, którzy, no właśnie, są na 101.995 i 2 FM. Razem z nami.

0: Dziękuję.
1: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
3: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Dzięki za dziś, pozdrawiam bardzo serdecznie. Za chwilę druga zmiana ze zdwojoną siłą, ale jeszcze przed godziną 13 serdeczna i gorąca dedykacja dla Daniela. Tak, z okazji urodzin gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła przede wszystkim żona, która jest teraz w pracy. Pozdrawia serdecznie z Iwonicza. No i oczywiście proszę zagrać jakąś fajną piosenkę. Oczywiście dołączamy fajną piosenkę i pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Miłego popołudnia, do usłyszenia wieczorem o 17 słyszymy się w Graniu na żądanie. Mikoś Marcin, Strzałeczka.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wypadek pociągu Intercity na Mazowszu. Są ranni. USA pożyczą Polsce 4 miliardy dolarów na zbrojenia. A na koniec sprawdzimy, czego potrzeba, by osiągnąć sukces. Miriam Lipińska, a zaczynamy od wykolejenia się pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu uderzył w ciężarówkę, po czym lokomotywa i pierwszy wagon wypadły z szyn. Według informacji od służb 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Pociągiem jechało w sumie 120 osób. Trwa akcja ratunkowa, ruch pociągów w tym miejscu został wstrzymany. 4 miliardy dolarów. Na taką kwotę opiewa zawarta dziś w Warszawie umowa między Polską a USA w ramach programu Foreign Military Financing. Chodzi o gwarancje kredytowe na kupno amerykańskiej broni. To już 6. taka umowa dotycząca finansowania zbrojeń dla polskiej armii. Pieniądze uzyskane w ramach gwarancji kredytowych od USA będą dobrze spożytkowane, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
1: Minister obrony podkreślił, że w programie, w którym Polska bierze udział, uczestniczą tylko najlepsi sojusznicy USA. Siał popłoch wśród kierowców, na ponad pół roku zniknął, ale teraz znów wraca do pracy. Najbardziej znienawidzony fotoradar w Warszawie, czyli ten w Alejach Jerozolimskich, wrócił na swoje miejsce. Ma ważną misję do spełnienia, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
3: Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu.
1: Urządzenie robi tylko około 60 fotek na dobę, tylko bo w tym czasie przejeżdża w tym miejscu nawet kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Dominik M. podjechał pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Sposób, w jaki się zachowywał, wzbudzał obawy, że może być pod wpływem alkoholu. Dlatego znajdujące się tam osoby zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Jak się okazało, Dominik M. miał ponad promil alkoholu we krwi. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie mu immunitetu i postawienie zarzutów, mówi prokurator Katarzyna Caluf-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.
4: Prokurator nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn zarzucany prokuratorowi jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.
1: Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na pół roku. Mężczyzna ma też zakaz prowadzenia pojazdów. I na koniec pytanie, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają tu finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. 82% wskazało na wsparcie rodziny, a 80% na gotowość do wysiłku i ciężką pracę.
5: Kochani, dzisiaj gorąco, ale to już ostatnie mgnienie lata. Dzisiaj słonecznie i bardzo, bardzo ciepło. 30 stopni w Sanoku i Krośnie, 31 w Jaśle i Gorlicach, nawet 32 w Tarnowie. Natomiast jutro pełne zachmurzenie, opady deszczu i maksymalnie 17-18. Taka aura będzie się utrzymywać do końca tego tygodnia.
6: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie. Reklama.
7: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
5: Parę chwil po 13. Swoją drogą ja się tak zastanawiam. Już jest tydzień po wakacjach. Czy jakaś jedynka już padła? Mam nadzieję, że nie. A już na pewno nie w naszym regionie. Nie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Na początek Blue i Eiffel 65. Malujemy świat na niebiesko.

Zajrzyjmy sobie do kalendarza. 9 dzień września już. Oczywiście mamy środę. W pół do weekendu to jest oczywiście dobra wiadomość. Wiadomo, środa minie, tydzień zginie. Są pewne święta nietypowe. Jest święto twoje, moje, nasze. Nasze święto dziś jest Międzynarodowy Dzień Urody. Wszystkiego najlepszego.

0: Reklama. Uwaga właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Zajrzyjmy sobie jeszcze do świata piłki nożnej, bo są nominacje do Złotej Piłki w kategorii kobiecej. Nominację otrzymała Ewa Pajor. Pani Ewo, ja mam takie pytanie, no. A z facetami by nie chciała pani zagrać? To jest jakby dla nas już ostatnia nadzieja.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Od początku roku podkarpaccy strażnicy graniczni ujawnili podrobienie prawa jazdy wydane rzekomo przez władze 12 krajów. Ostatnio w Korczowej wykryto dwóch cudzoziemców posługujących się mołdawską i ukraińską fałszywką. Do obu zdarzeń doszło podczas kontroli granicznej na wyjazd z Polski w Korczowej, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: 6 września mundurowi zakwestionowali autentyczność ukraińskiego prawa jazdy przedstawionego podczas odprawy przez 39-letniego obywatela Ukrainy. Dokument ten był w całości podrobiony. Dzień później mundurowi wykryli, że 35-letni Mołdawianin posługuje się fałszywym prawem jazdy wydanym rzekomo przez władze jego ojczyzny. Obaj cudzoziemcy usłyszeli zarzut wykorzystania fałszywego dokumentu, do czego się przyznali i dobrowolnie poddali karze grzywny w wysokości 1500 zł. Ostateczną decyzję w ich sprawie podejmie sąd.
1: Od początku bieżącego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli podczas kontroli granicznej oraz działań wewnątrz kraju ponad 400 fałszywych praw jazdy. W związku z trwającą suszą hydrologiczną przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Brzozowie zwraca się z prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą z wodociągu miejskiego. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wystosowano apel o ograniczenie jej zużycia wyłącznie do niezbędnych potrzeb socjalno-bytowych. Mieszkańcy proszeni są o zaniechanie korzystania z wody pitnej do celów gospodarczych, które nie są pilne, na przykład podlewanie zieleni czy mycie pojazdów.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Matczyna emerytura, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane również świadczeniem Mama 4+, jest przyznawane przez ZUS lub KRUS kobiecie, która urodziła i wychowała lub wychowywała co najmniej 4 dzieci, ukończyła 60 lat, nie ma niezbędnych środków utrzymania oraz spełnia pozostałe wymagane warunki. W szczególnych przypadkach o świadczenie może ubiegać się również mężczyzna. Świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Jeżeli jednak osoba zainteresowana pobiera już emeryturę lub rentę z ZUS, KRUS albo innego organu rentowego w kwocie niższej od najniższej emerytury, rodzicielskie świadczenie uzupełniające stanowi dopłatę do wysokości najniższej emerytury, mówi Wojciech Dylung, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
4: Oznacza to, że jego wysokość odpowiada różnicy między kwotą najniższej emerytury a wysokością pobieranej emerytury lub renty. Na przykład, jeśli emerytura wynosi 1000 zł brutto, rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie wynosić 978 zł 49 groszy. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji.
1: ZUS lub KRUS przyzna świadczenie matce, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowywała co najmniej 4 dzieci i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

0: także ojcu, który ukończył 65 lat i wychowywał co najmniej czworo dzieci. W przypadku, kiedy matka dzieci nie żyje, porzuciła dzieci lub długotrwale zaprzestała ich wychowywania oraz jeśli nie posiada ono dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Nietoperze, owady, nocne stworzenia i inne tajemnicze istoty zamieszkujące Tarnów będą bohaterami rodzinnego spaceru przyrodniczego organizowanego w ramach projektu Fantastyczny Tarnów. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spojrzeć na miejską przyrodę z zupełnie innej perspektywy. Zabawę zaplanowano na sobotę 19 września o godzinie 10. Start przy Domu Kultury Westerplatte. Podczas spaceru uczestnicy wyruszą na poszukiwanie stworzeń, które często budzą niepokój lub kojarzą się z czymś groźnym. Okazuje się jednak, że to właśnie one odgrywają bardzo ważną rolę w miejskim ekosystemie. Wydarzenie będzie okazją, by poznać ich zwyczaje i odkryć fascynujący świat przyrody, ukryty tuż obok nas. Wydarzenie potrwa około 90 minut i jest przeznaczone dla osób od 5 roku życia. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Gmina Zarszyn zaprasza na rekonstrukcję bitwy pod Nowosielcami z operacji dukielsko-preszowskiej 1944 roku. Wydarzenie odbędzie się 12 września od godziny 15 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. W programie widowiskowa inscenizacja bitwy, uroczystości oficjalne przy pomniku obok zabytkowego pałacu, koncert pamięci na scenie plenerowej w Parku Poddworskim, premiera filmu dokumentalnego, spotkanie z profesorem Andrzejem Olejko oraz bohaterami filmu. Atrakcje towarzyszące to mobilna strzelnica, prezentacja sprzętu z epoki, wystawa tematyczna oraz tradycyjna kuchnia polowa.
1: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Pleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki złoty 99. Reklama.
3: Trendy radio. Wybijamy
4: trendy brzmienie
3: wszechczasów. Dla ciebie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Już 9 dzień września, ależ ten czas zachrzania, nie? 9 dzień września, no i tak patrzę sobie w ten kalendarz. Dzisiaj jest Światowy Dzień Urody. Uroda wcale nie jest najważniejsza, no nie skupiajmy się na tym. Jest przecież takie powiedzenie, że każda potwora znajdzie swojego amatora. I sobie pomyślicie, nie, no to nieprawda jest, to ściema. Jak to ściema? Jaka nieprawda? Przeprowadziłem specjalne śledztwo, sprawdziłem. Istnieje fan klub miłośników Fiata.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Przenieśmy się na drogę krajową nr 28 do miejsca Piastowego na 238 km drogi krajowej nr 28. Na wysokości sklepu doszło do zderzenia dwóch samochodów, jednego ciężarowego i jednego osobowego. Dwie osoby zostały poszkodowane w tym wypadku. Obecnie na miejscu pracują służby, które kierują ruchem. Obecnie wprowadzono wahadło. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
0: Informujemy o tym, co ważne.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Dzisiaj mamy Światowy Dzień Urody. O tym już wspominaliśmy, ale mamy też Dzień Recyklingu Baterii. Są jednak takie baterie, które nigdy się nie kończą. Te od pilota konkretnie. Przecież wiadomo, jak je się recyklinguje. No, trzeba trzasnąć pilotem i nagle zaczynają działać. Ewentualnie następuje w pewnym momencie taka już ostateczność. No, jak to nie pomaga, to zamieniamy je miejscami i na 3 dni zaczynają robić się nowe.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 20 rannych po wykolejeniu się pociągu Intercity na Mazowszu. Ruszył proces kierowcy oskarżonego o śmiertelne potrącenie 10-latka. W Holandii stanął dziś transport publiczny. Trwa strajk. Miriam Lipińska. 20 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach na Mazowszu. 4 z poszkodowanych osób zostały ciężko ranne. To m.in. maszynista i kierowca ciężarówki, z którą zderzył się pociąg. Mówi rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski.
2: Na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Pociąg to 6 wagonów oraz lokomotywa. Lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wykolejeniu. Jeden wagon z tych wszystkich 6 przechylił się i położył się na bok.
1: Pociągiem jechało około 120 osób. Po najciężej rannych wezwano na miejsce 2 śmigłowce ratunkowe. Ruszył proces mężczyzny, który po pijanemu i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci. Do wypadku doszło w październiku zeszłego roku w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Jeden z chłopców, 10-latek, zginął na miejscu, drugi stracił nogę, 2 pozostali trafili do szpitala. 34-letni Marcin R. stanął dziś przed sądem w Wejherowie.
3: Znajdując się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
1: Mówi prokurator Bartłomiej Gierz. Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Dziś w sądzie przeprosił obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i rodzinę zabitego 10-latka. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Patomorfolożka spod Rzeszowa, na której po sesji odnaleziono kilkadziesiąt zakopanych płodów, zostanie w areszcie na kolejne 3 miesiące. Sąd w całości przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy cały czas przesłuchują kolejnych świadków w tej sprawie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Również w sprawie wykonywane są badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich, jak i fragmentów.
1: Na początku lata na posesji Magdaleny H. w Lutoryżu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów. 57-latka patomorfolożka z Rzeszowa w czerwcu usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia. Zagranica. Wybuch w elektrowni wodnej na południu Szwajcarii. Według mediów rannych zostało kilka osób, kilka kolejnych jest uwięzionych pod gruzami. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Trwa w tej sprawie śledztwo. Wybuch zniszczył część elektrowni. Transportowy paraliż w Holandii. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, w tym te międzynarodowe, a także większość autobusów, tramwajów, metro i promy. W całym kraju trwa 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego przeciwko planowanym przez holenderski rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych. I na koniec wracamy do kraju. Baby boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni, przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 do 140 centymetrów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Gorące popołudnie lata. Ale ostatnie już takie, bo dziś 31, nawet 32 stopnie miejscami, jutro w trakcie dnia pełne zachmurzenie, no i 16 w Sanoku i Krośnie, 17 w Jaśle, 18 w Gorlicach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
2: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Parę chwil po 14, środa popołudnie, druga zmiana. No i to już połowa drogi do weekendu. Teraz będzie tylko z górki. Masters i gorące powietrze na początek tej godziny.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Dawid Kwiatkowski należy do grona tych artystów, którym udało się przejść bardzo długą drogę na oczach słuchaczy. Debiutował jako nastolatek, a dziś jest jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów młodego pokolenia. Chociaż z tym młodym to wiecie, trzy dychy ma na karku. Z wieloma platynowymi płytami i wyprzedanymi trasami koncertowymi. Utwór Proste pokazuje jego bardziej dojrzałe oblicze, bez zbędnych ozdobników, za to z naciskiem na emocje i przekaz. Sam Dawid wielokrotnie podkreślał, że z wiekiem coraz bardziej zależy mu na autentyczności w tekstach. Słychać to w jego nowszych nagraniach. Płyta tygodnia w Trendy Radio. Dawid Kwiatkowski.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do Krosna. Cherry Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
0: Reklama.

Trendy Radio. Radio. Zakończyły się wakacje, pojawiają się różne podsumowania, między innymi informacje o tym, co gubimy w pociągach, co zostało znalezione w pociągach, gubimy na potęgę, no ale między innymi różowe ukulele, suszarka na pranie, czy uwaga, na przykład w tym raporcie wymieniono mrożoną pizzę w opakowaniu termicznym. To jednak wiecie, to jest inwestycja, bo ktoś zostawił w pociągu pizzę ze zwykłym serem, a jak będzie odbierał z biura rzeczy znalezionych, to będzie już spleśniowy.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Spowolnienia zdarzają się na ulicy Przemyskiej, Dymowskiego w stronę ronda imienia Beksińskiego oraz na Lipińskiego. Zwalniamy też troszkę na ulicy Jagiellońskiej i Kościuszki. Przed rondem Świętego Andrzeja Boboli, zwłaszcza od strony Czerterza, też robią się małe zatory. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taksi Krosno.
2: Jadąc dzisiaj ulicami Krosna, napotkamy na małe utrudnienia na ulicy Krakowskiej, ulicy Jana Pawła, zwłaszcza przy wlocie do Turaszówki, tam jest zwężenie do jednego pasa. No i jedziemy później Podkarpacką do Światełek z ulicą Lęcińską, również musimy chwilę odczekać. Jeżeli chodzi o samo miasto, no to korkuje się ulica Żółkiewskiego Okrzei, ulica Niepodległości Korczyńska, Grodzka, Lwowska, Bursaki, Legionów.
1: Dziękujemy za informację. Jak wiecie, w miejscu piastowym na drodze krajowej nr 28 obok sklepu doszło do zderzenia dwóch pojazdów, o którym powie rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, Sara Bania-Nowak.
3: Dzisiaj około godziny 13 w miejscu piastowym na drodze krajowej 28 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. W wyniku zderzenia dwie osoby zostały poszkodowane. Na chwilę obecną wprowadzony jest ruch wahadłowy.
1: To nie jedyne niebezpieczne zdarzenie drogowe w tym mieście. Wczesnym popołudniem na ulicy Lotników doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklistą. Kierowca jedno z śladu trafił do szpitala. Jedziemy teraz w kierunku Jasła. Spowolnienia zdarzają się na ulicy Lwowskiej w stronę ronda Solidarności oraz na ulicy Piłsudskiego. Wolno przejeżdżamy przez centrum tego miasta. Troszkę wolniej na ulicach Kołłątaja, 3 Maja i Metzgera. W Gorlicach zator na wyjeździe w kierunku Biecza. Poza tym zwiększmy ostrożność na Parkowej, Bieckiej, Legionów, Mickiewicza, ulicy Kościuszki i Sienkiewicza.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jesielscy policjanci zatrzymali mężczyzn odpowiedzialnych za pobicie, w wyniku którego śmierć poniósł 59-latek. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę. Po godzinie 21 jesielscy policjanci interweniowali na ulicy Mickiewicza w Jaśle. Pod mostem mundurowi znaleźli ciało 59-latka, który był osobą w kryzysie bezdomności. W tym samym miejscu znajdowało się także czterech innych mężczyzn. Mężczyźni oświadczyli, że wszyscy razem pili alkohol. W pewnym momencie ich znajomy miał źle się poczuć, więc postanowili zadzwonić na numer alarmowy. Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia, stwierdziła jednak zgon 59-latka. Mężczyzna posiadał na twarzy i ciele obrażenia, które mogły powstać na skutek pobicia. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej policji.
2: W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn i przewieźli do jasielskiej komendy. Na miejscu zdarzenia obecny był także prokurator z prokuratury rejonowej w Jaśle oraz biegły lekarz sądowy. Policjanci wykonali oględziny i zabezpieczyli szereg śladów. Kiedy zatrzymani mężczyźni wytrzeźwieli, zostali przesłuchani. 52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei czwarty z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka.
1: Podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienie. Wczoraj decyzją Sądu Rejonowego w Jaśle wszyscy podejrzani zostali aresztowani na okres 3 miesięcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaśle. W gminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Podgrodziu zakończono prace inwestycyjne mające na celu poprawę warunków bytowych czworonogów oczekujących na adopcję. W ramach inwestycji wykonano 6 sztuk nowych kojców dla psów wraz z przygotowaniem podłoża przez Zakład Usług Miejskich w Dębicy. Koszt wykonania zadania to 50 tysięcy brutto. Nowa infrastruktura zwiększy komfort zwierząt przebywających w schronisku oraz usprawni organizację opieki nad nimi. Gmina Dębica zachęca mieszkańców do adopcji zwierząt przebywających w schronisku. Policja apeluje do rodziców i opiekunów prawnych, by zwracali szczególną uwagę na to, w jaki sposób ich dzieci korzystają z hulajnóg elektrycznych. Mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
3: Warto upewnić się, że młody użytkownik zna przepisy, posiada wymagane uprawnienia i porusza się pojazdem spełniającym normy techniczne. Hulajnoga elektryczna to pojazd, którego użytkowanie wiąże się z odpowiedzialnością. Przypominamy, że od 3 marca zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze.
1: Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
4: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Stowarzyszenie Pro Artis oraz Fundacja Misji Obywatelskiej organizują spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach projektu pod nazwą Moc Podkarpackich Społeczności 2026. Małe inicjatywy dla lokalnej odporności. Wydarzenia te są przygotowane z myślą o organizacjach pozarządowych.

0: samorządowych, grupach nieformalnych oraz wszystkich osobach zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego w ramach programu Moc Małych Społeczności Podkarpackie 2026. Celem spotkań jest szczegółowe przedstawienie zasad naboru, warunków udziału, procedury składania wniosków oraz kluczowych wytycznych dotyczących prawidłowej realizacji i rozliczania przyznanych mikrograntów. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Sanoku w czwartek 10 września o godzinie 17 w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia. Drugie spotkanie zaplanowano na 11 września o godzinie 10 w Krośnie. Miejscem tego wydarzenia będzie Fabryka Zegarów Wieżowych. Udział w obu spotkaniach pozwoli na zdobycie kompletnej wiedzy niezbędnej do skutecznego ubiegania się o środki na lokalne inicjatywy. Wyjątkowe czeskie szkło zagościło w Krośnie. W sali wystaw czasowych Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie można oglądać wystawę Pacinek Glas – wyjątkowe szkło w wyjątkowym miejscu. Jiří Pacinek to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych na świecie czeskich artystów, szklarzy oraz mistrzów dmuchania szkła. Mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
1: W Polsce po raz pierwszy będzie pokazane szkło jednej z najsłynniejszych i najbardziej popularnych pracowni szkła na świecie, czyli Pacinek Glas. To Czesi, którzy pracują od wielu lat i których szkło pokazywane jest w najlepszych miejscach na całym świecie, a w Polsce nigdy jeszcze nie było prezentowane. I my właśnie w Centrum Dziedzictwa Szkła pokażemy dzieła, pracę Jiřího Pacinka i jego syna, czyli Jiřího Pacinka juniora. Więc będziecie mieć Państwo okazję zderzyć się ze szkłem troszkę innym, a mimo wszystko podobnym. Musicie przyjść, musicie zobaczyć.
0: Wystawę można oglądać do 13 września. W sobotę na stadionie w Rzepedzi odbędzie się jubileusz 500-lecia istnienia oraz 200-lecia zabytkowej cerkwi świętego Mikołaja Cudotwórcy. Świętowanie zainauguruje o 11:00 uroczysta liturgia w rzepeckiej cerkwi pod przewodnictwem arcybiskupa Eugeniusza Popowicza. Oficjalna część na stadionie ruszy o 14:00, gdzie historyczną podróż w przeszłość Rzepedzi zapewni prelekcja Wojciecha Wesołkina, połączona z premierą nowego przewodnika krajoznawczego. Od popołudnia scena będzie tętnić zróżnicowanymi brzmieniami od tradycyjnego lokalnego folkloru po rokowe uderzenie. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łzy, który zagra o 21:00. Po nich wystąpi zespół Aptekarze.
2: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, kilka minut temu, co zostawiamy w pociągach. Pojawiło się takie powakacyjne podsumowanie, bo okazuje się, że w wakacje gubiliśmy na potęgę. Były i suszarki na pranie, i koła do samochodu, i różowe ukulele. W tym raporcie jest też wymieniona jedna sytuacja. Mężczyzna zostawił garnitur i koszulę ślubną. Udało się to jednak wszystko dość szybko ogarnąć. On też szybko się zorientował, że garnitur i koszula wróciły do niego jeszcze przed ślubem. Na szczęście. Chociaż z drugiej strony, czy na szczęście, to pewnie się okaże po kilku latach.

0: Informator. Fani mocnych, gitarowych brzmień mogą już odliczać ostatnie dni. W sobotę na terenie ośrodka rekreacyjnego Przystanek Kwiatowa odbędzie się kolejna edycja kultowego festiwalu Crash Fest, który w tym roku zgromadzi prawdziwą elitę polskiej sceny niezależnej. Start imprezy zaplanowano na godzinę 15. Tegoroczny skład artystów gwarantuje przekrój przez niemal wszystkie odmiany ciężkiego grania, od melodyjnego metalu przez punk rock, aż po klasyczny, potężny heavy metal. Absolutną gwiazdą wieczoru będzie grupa Hunter, znana ze swoich widowiskowych, przepełnionych mistyczną energią koncertów. Ogromne emocje budzi także występ legendy polskiego rocka zespołu TSA. O odpowiednią temperaturę pod sceną zadbają doskonale znane formacje. Gospodarze z zespołu Crusher, rzeszowskie Monstrum, a także reprezentanci śląskiego metalu z Iskariota oraz poruszający się w klimatach chrześcijańskiego power metalu Malkus. Gmina Zarszyn zaprasza na rekonstrukcję bitwy pod Nowosielcami z operacji Dukielsko-Preszowskiej 1944. Wydarzenie odbędzie się 12 września od godziny 15 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. W programie widowiskowa inscenizacja bitwy, uroczystości oficjalne przy pomniku obok zabytkowego pałacu, koncert pamięci na scenie plenerowej w Parku Podworskim, premiera filmu dokumentalnego, spotkanie z profesorem Andrzejem Olejko oraz bohaterami filmu. Atrakcje towarzyszące to mobilna strzelnica, prezentacja sprzętu z epoki, wystawa tematyczna oraz tradycyjna kuchnia polowa.
1: Trendy Informator. Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wezwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem Blue Cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
2: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
3: U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje u Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
1: Reklama.

Światowy Dzień Urody. I drogie panie, kto wam daje najpiękniejsze komplementy? No mam nadzieję, że wasz mężczyzna, partner, narzeczony, mąż, kochanek, ale to nie oszukujmy się. Jakby się nie starał, to i tak nie jest tak mocno kreatywny, jak pan, który właśnie dostał od was piątaka pod marketem. Ostatnio widziałem, księżniczko, królewno, najpiękniejsza ze wszystkich piękności świata w całej galaktyce, aha, i poza nią, no to sypał komplementami, jak ta pani pewnie zdążyła już dojść na drugie osiedle.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe doniesienia po wypadku pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Cena baryłki ropy przekroczyła granicę 100 dolarów. Niski poziom Wisły w Warszawie padł rekord. Miriam Lipińska. Zmarła pasażerka ciężko ranna w zderzeniu pociągu z ciężarówką niedaleko Przysuchy na Mazowszu. W szpitalach jest jeszcze 6 poważnie rannych osób, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin uderzył w ciężarówkę, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
2: Z całego składu kilka wagonów wykoleiło się, wypadło z torów.
1: Pasażerowie, którzy nie ucierpieli, zostali przewiezieni autokarami do Przysuchy. Ruch pociągów na linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny jest wstrzymany. Trudno to zaakceptować, mówi senator KO Grzegorz Schetyna o aresztowaniu Piotra Niemczyka. Niemczyk to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, były oficer służb specjalnych, który wraz z ponad 20 innymi osobami został skazany za udział w proteście ostatniego pokolenia wiosną zeszłego roku. Ponieważ odmówił wykonania kary w formie prac społecznych, zamieniono mu ją na 15 dni aresztu, co tak komentuje Grzegorz Schetyna.
3: To są rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Znaczy, liczę na refleksję też wśród sędziów, że będą wiedzieli, że ten kontekst takich zachowań trzeba po prostu w jakiś sposób, w jakiś inny sposób przeprowadzać i egzekwować prawo w tych kwestiach.
1: W obronie Piotra Niemczyka wystąpiło już ponad 40 byłych opozycjonistów, którzy zaapelowali do Rzeczniczki Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od wyroku. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła 100 dolarów. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i wymiany ciosów między USA a Iranem. Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców. W odpowiedzi Teheran zaatakował 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, mówi szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
4: Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce.
1: Ale wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie pociąga też za sobą wzrost cen ropy, a w konsekwencji paliw. Zmieniamy temat. Susza hydrologiczna nie odpuszcza. Rekordowo niski jest poziom Wisły na bulwarach w Warszawie. Dziś rano było tam zaledwie 95 cm. Poprzedni rekord padł w zeszłym tygodniu. Wtedy stan wody w rzece był na poziomie 98 cm. Niski poziom wody w Wiśle jest też na stacjach Warszawa, Nadwilanówka oraz Modlin. Nowe cele, spacerniaki i remont szpitala dla osadzonych. Areszt śledczy w Bytomiu czeka gruntowna modernizacja. Inwestycje zapowiedziały Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna. To jednak nie jest zwykły areszt. Zabytkowy, neogotycki budynek w centrum miasta powstał w połowie XIX wieku i na stałe wpisał się w krajobraz Bytomia. Jak zapowiada wiceprezydent miasta Michał Bieda, obiekt po remoncie zachowa swój historyczny charakter.
5: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek i na pewno będziemy wspierali tutaj służbę więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
1: Odświeżona zostanie zabytkowa czerwona cegła, z której wybudowano areszt. Prace ruszą w przyszłym roku, potrwają 2 lata.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Gorące popołudnie lata, ale ostatnie już takie, bo dziś 31, nawet 32 stopnie miejscami, jutro w trakcie dnia pełne zachmurzenie, no i 16 w Sanoku i Krośnie, 17 w Jaśle, 18 w Gorlicach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
5: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!

0: 5 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama. To po 15:00 druga zmiana w Trendy Radio. Przed nami James Hype, no i trochę muzycznej serotoniny. Serotonin, tak się nazywa ten utwór. W tej godzinie wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: FM. Trendy informator.
1: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza najmłodszych wraz z rodzicami na wyjątkowy edukacyjny seans Rakieton do Planet. W mobilnym kinie sferycznym w ramach projektu Czy Kopernik zjadał piernik? Nauka, wyobraźnia i kosmos. 15 września o godzinie 14 przy filii numer 2 na uczestników czeka niezwykła podróż w głąb kosmosu. Mobilne kino sferyczne stanie się prawdziwym centrum kosmicznych odkryć, a dzieci będą mogły poczuć się jak mali astronauci. Podczas seansu najmłodsi zobaczą, jak wygląda Ziemia z kosmosu, będą obserwować księżyc krążący wokół naszej planety, a następnie wyruszą w podróż po wszystkich planetach Układu Słonecznego. Dowiedzą się również wielu ciekawostek o ich niezwykłych mieszkańcach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W sobotę na stadionie w Rzepedzi odbędzie się jubileusz 500-lecia istnienia oraz 200-lecie zabytkowej cerkwi świętego Mikołaja Cudotwórcy. Świętowanie zainauguruje o 11:00 uroczysta liturgia w rzepeckiej cerkwi pod przewodnictwem arcybiskupa Eugeniusza Popowicza. Oficjalna część na stadionie ruszy o 14:00, gdzie historyczną podróż w przeszłość Rzepedzi zapewni prelekcja Wojciecha Wesołkina połączona z premierą nowego przewodnika krajoznawczego. Od popołudnia scena będzie tętnić zróżnicowanymi brzmieniami, od tradycyjnego lokalnego folkloru po rockowe uderzenie. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łzy, który zagra o 21:00. Po nich wystąpi zespół Aptekarze.
0: Trendy informator. Reklama.
2: Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt, Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
4: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
5: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
0: Reklama. Druga zmiana. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą. W Trend Radio.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu, ale najpierw raport policyjny.
2: Krośnieńscy policjanci wyjaśniają okoliczności dwóch zdarzeń drogowych. Do pierwszego z nich doszło około godziny 13 na drodze krajowej nr 28 w miejscu Piastowym na ulicy Handlowej, gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala na badania. W miejscu zdarzenia wprowadzony został ruch wahadłowy. Do kolejnego zdarzenia doszło kilkanaście minut po godzinie 13 w Krośnie na ulicy Lotników. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Seatem najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem marki Harley, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. Kierujący motocyklem oraz jego pasażerka trafili do szpitala.
1: Dziękujemy, mówił Damian Dziak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka, wolniej ulicą Dmowskiego w stronę Ronda Beksińskiego, spowolnienia na Lipińskiego, także czasami na Dworcowej, Bony i Przemyskiej, troszkę wolniej Jagiellońską i Kościuszki. Wolniej się również dojazd do Ronda Andrzeja Boboli. W Grabownicy Starzeńskiej z powodu prac przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich utrudnienia ruch kierowany światłami. Jedziemy w stronę Krosna. Jak słyszeliście, jeszcze mogą trwać utrudnienia spowodowane wypadkiem, który zdarzył się w miejscu Piastowym, tuż przy centrum handlowym. Na miejscu jeszcze działają służby. Jeżeli jedziemy przez Krosno, na utrudnienia natkniemy się na ulicach Bursaki, Legionów, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Zwalniamy na ulicy Podwale, Czajkowskiego, Jagiellońskiej, ulicy Grodzkiej. Miejscowo spowolnienia również na obwodnicy, na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej i Jana Pawła, gdzie na kierunku wyjazdowym w stronę Jasła trwają prace drogowe. Jeden pas jest zajęty, wprowadzono ograniczenie prędkości. Jeszcze szczególnie uważajmy na ulicach Piłsudskiego, Legionów. Na 17 stycznia odrobinę zwalniamy przed rondem. Oczywiście o tej porze tłocznie jest w centrum i na przyległych ulicach. Metzgera 3 Maja, ulica Kołątaja i Mickiewicza. Może nie ma dużych korków, ale też trzeba trochę zwolnić. W Gorlicach bądźmy bardziej ostrożni na ulicach Parkowej, Kościuszki, Legionów, Sienkiewicza i Mickiewicza.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Jasło realizuje projekt pod nazwą Rodzina na Tak. Za tanie pozyskało dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Jego celem jest wsparcie 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest adresowany do rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Realizacją projektu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Przekształciliśmy jasielski MOPS Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest to przekształcenie, to mimo że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu. Też jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby.
1: Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca grudnia 2028 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Jasienice-Rosielna-Podlas w miejscowości Jasienice-Rosielna. Zamknięcie drogi planowane jest od 10 do 12 września w godzinach od 8 do 17. Spowodowane jest to pracami drogowymi związanymi ze stabilizacją podłoża. W przypadku opadów deszczu termin zamknięcia może ulec wydłużeniu. Pijani kierowcy to poważny problem społeczny w Polsce. Niestety liczba ta nie maleje, ponieważ społeczeństwo od lat wsiada za kółko nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu. O tym, jak zareagować, kiedy widzimy pijanego kierowcę, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Policji w Lesku.
3: Przede wszystkim powiadommy policję. Starajmy się zapamiętać i podać jak najwięcej szczegółów dotyczących pojazdu i kierowcy, którego zachowanie nas zaniepokoiło. Powiedzmy, w którą stronę jechał, na miejsce zostanie skierowany patrol policji, by zatrzymać i przebadać kierującego, jego stan trzeźwości. Raczej nie próbujmy tego robić sami. Dbajmy przede wszystkim o własne bezpieczeństwo.
1: Powinniśmy zgłaszać niepokojące nas sytuacje, dzwoniąc pod numer 112.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Projekt Krośnieńskie Asy na osiedlu Mickiewicza w Krośnie wkracza w nowy etap. Po plenerowych spotkaniach i konsultacjach z mieszkańcami przyszedł czas na stworzenie stałego miejsca integracji. Dzięki uprzejmości Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej nową bazą klubu sąsiedzkiego dla seniorów stał się salonik artystyczny. Spotkania będą odbywać się cyklicznie w każdy czwartek w godzinach od 10 do 13. Drzwi klubu są otwarte dla każdego seniora i seniorki bez potrzeby wcześniejszych zapisów, a na uczestników zawsze czeka ciepła kawa i herbata. Przedstawiciele prowadzącej działania Fundacji Graty podkreślają, że zajęcia są tylko pretekstem do budowy silnych relacji sąsiedzkich. Głównym celem jest bowiem stworzenie trwałej grupy, która będzie funkcjonować samodzielnie także po zakończeniu projektu. Już 13 września w Ryglicach odbędzie się podwójny jubileusz 725-lecia historii miejscowości oraz 25-lecia odzyskania praw miejskich. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 uroczystą mszą świętą w ryglickim kościele. Tuż po niej o 14 barwny korowód prowadzony przez orkiestrę przemaszeruje na plac przy publicznym przedszkolu o godzinie 14.10. Mistrzowski pokaz musztry paradnej zaprezentuje orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Od godziny 14.30 sceną zawładnie 18. Festiwal Kultury Pogórzańskiej. Jego sercem będzie prestiżowy konkurs o Złotą Podkowę Pogórza, w którym regionalne kapele i grupy śpiewacze staną do walki o uznanie profesjonalnego jury. Festiwalowi towarzyszyć będzie jarmark rękodzieła i sztuki ludowej. Na stoiskach kół gospodyń wiejskich będzie można znaleźć tradycyjne, lokalne potrawy, a całości dopełnią widowiskowe pokazy przygotowane przez służby mundurowe. Dla miłośników aktywnego wypoczynku Kępa Sport zorganizuje bezpłatny rodzinny rajd

0: rowerowy, Tour de Pogórze.
1: Reklama. Uschabińskiej zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
2: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
1: Reklama.

Dzisiaj jest Światowy Dzień Urody. Według statystyk nasz wygląd, nasza uroda może też wpływać na karierę zawodową. To jest w 100% prawda. Ja się z tym wszystkim jak najbardziej zgadzam. Ja na przykład od początku wiedziałem, że mam radiową urodę.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do Krosna. Cherry Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
4: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się do 9 września 2019 roku. Wtedy na szczycie brytyjskiej listy przebojów znajdował się Ed Sheeran z utworem Take Me Back to London. To ciekawa współpraca Sheerana ze Stormzy, a Stormzy był wówczas największą gwiazdą brytyjskiego grime'u. Połączenie tych dwóch światów okazało się strzałem w dziesiątkę. Utwór dotarł do pierwszego miejsca UK Charts, no i otrzymał się na szczycie przez kilka tygodni. Dla Stormzy'ego był to kolejny dowód, że grime na dobre wszedł do głównego nurtu brytyjskiej muzyki.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie żyje ranna pasażerka pociągu, który zderzył się z ciężarówką na Mazowszu. Kara dla szpitala za nieudzielenie pomocy pacjentowi z zawałem i przypomnienie od ZUS-u. Cały czas można wnioskować o 300 zł na szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a sześć, w tym maszynista i kierowca ciężarówki, jest w szpitalach. Po wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu, po uderzeniu w ciężarówkę, wykoleił się tam pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Jak mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z radomskiej policji, pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca w pobliskiej miejscowości.
2: Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
1: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe z sygnalizacją świetlną. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
3: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Dochodzi na nich do największej liczby wypadków.
1: Okoliczności wypadku badają na miejscu prokuratorzy. 30 tysięcy złotych kary dla Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie za nieudzielenie pomocy pacjentowi na izbie przyjęć. Tak zdecydował NFZ. Sprawa dotyczy przypadku z sierpnia, gdy mężczyzna z bólem w klatce piersiowej chciał zgłosić się po pomoc, ale mimo że dzwonił do drzwi izby przyjęć, nikt mu nie otworzył. Towarzysząca mężczyźnie kobieta wezwała w końcu karetkę, która zabrała go do innego szpitala. Jak się okazało, mężczyzna miał zawał. Dwie osoby pełniące tego dnia dyżur pielęgniarski zostały już dyscyplinarnie zwolnione. Dyrekcja szpitala zapowiedziała, że będzie wnioskować o odstąpienie od kary. Ksiądz pedofil skazany za przestępstwa seksualne i pornografię dziecięcą. Duchowny Jacek K. z diecezji sosnowieckiej usłyszał wyrok 14 lat więzienia. Sąd rejonowy w Sosnowcu nie miał wątpliwości, że ksiądz jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura już zapowiedziała, że będzie domagać się surowszej kary.
4: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji. Nie wykluczamy jej.
1: Mówi prokurator Bartosz Kilian. Sosnowiecki sąd dożywotnio zakazał też księdzu pracy z dziećmi, a także zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonych. Duchowny ma także zapłacić ofiarom zadośćuczynienie. ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski w programie Dobry Start na szkolną wyprawkę. Rodzice, którzy złożyli wnioski do końca wakacji, dostaną pieniądze do końca września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS.
5: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
1: Wnioski można składać do końca listopada elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Remont obserwatorium IMGW na Śnieżce coraz bliżej. Dziś w Karpaczu podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Remont i przebudowa charakterystycznego budynku w kształcie trzech połączonych dysków ma się zakończyć do 2031 roku.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy ze środy na czwartek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 14-15 stopni, a jutro, no już z takimi temperaturami, z taką pogodą, wręcz wakacyjną, mimo że po wakacjach, to możemy się żegnać. Jutro 17-18 stopni i temperatura na tym poziomie będzie utrzymywać się przez kilka najbliższych dni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
2: Reklama.

FM. Jesteśmy po godzinie 16:00, druga zmiana w Trendy Radio, środa, ale to już tak prawie weekend. No, czwartek trzeba będzie jakoś wytrzymać. Za momencik zajrzymy sobie do naszej płyty tygodnia, teraz natomiast Dr. Alban, no i poczujemy rytm.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
4: Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wezwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne, pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to. Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
5: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
6: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość Dawida Kwiatkowskiego, który jest dziś jedną z największych gwiazd polskiego popu, ale jego historia zaczęła się bardzo niepozornie. Zanim trafił na duże sceny, nagrywał covery i publikował je w internecie, a pierwsze profesjonalne nagrania powstawały przy wsparciu jego starszego brata Michała, który wcześniej zrobił karierę muzyczną we Francji. Co ciekawe, Dawid próbował swoich sił w programie Must Be The Music, ale nie przeszedł castingu. Kilka lat później sam został jurorem jednego z telewizyjnych talent show. To jeden z najlepszych przykładów na to, że jedna odmowa nie musi oznaczać końca marzeń. Płyta tygodnia, Dawid Kwiatkowski. No i oczywiście najlepsza muzyka, najlepsze trendy brzmienie na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Przemyscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o spowodowanie obrażeń u 84-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 2 września po godzinie 16. Przemyscy policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z mieszkań w Przemyślu został pobity mężczyzna. Na miejsce został skierowany policyjny patrol. Ustalono, że 45-latek poszedł do swoich sąsiadów. W mieszkaniu znajdowała się kobieta i 84-letni mężczyzna. W czasie pobytu wszedł do pokoju, w którym przebywał 84-letni sąsiad i bez powodu zaatakował leżącego na łóżku mężczyznę. W wyniku zdarzenia pokrzywdzony trafił do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł. Mówi podkomisarz Karolina Kowalik, rzecznik prasowy przemyskiej policji.
2: Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Badanie alkomatem wykazało, że w chwili zatrzymania miał ponad 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie. 45-letni mieszkaniec Przemyśla został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Przemyślu, gdzie usłyszał zarzut spowodowania obrażeń ciała u 84-letniego mieszkańca Przemyśla, które to spowodowały u niego roztrój zdrowia i naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Okazało się też, że 45-latek dopuścił się tego czynu w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
1: Sąd rejonowy w Przemyślu uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Śledczy ustalili, że 45-letni mieszkaniec Przemyśla był w przeszłości wielokrotnie karany, m.in. za pobicie i spowodowanie obrażeń ciała. Zakład karny opuścił 1 września bieżącego roku. W Grabownicy Starzeńskiej trwa rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886. Inwestycja polega na budowie ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu. Rondo pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z DW-835 na trasę DW-886. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogi dla pieszych i rowerów. Przebudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa, mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
3: Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
4: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Piątek Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu będzie obchodził jubileusz 75-lecia istnienia. Uroczystości zainauguruje o godzinie 10 uroczysta msza święta, która zostanie odprawiona w kaplicy DPS dla dzieci w Iwoniczu. Po wspólnej modlitwie uczestnicy przejdą do Domu Ludowego w Iwoniczu, gdzie nastąpi oficjalne powitanie przybyłych gości. Kluczowym elementem obchodów będzie seria wykładów eksperckich skupionych wokół tematyki godności ludzkiej oraz historii i rozwoju lokalnej pomocy społecznej. Później na scenie zaprezentują się podopieczni placówki w występie artystycznym zatytułowanym Z nieba widać lepiej.

0: Czy wyrzucać ich do pojemników na odpady zmieszane, ani usuwać poprzez kanalizację. Mieszkańcy Krosna mogą przekazywać przeterminowane lub niepotrzebne leki do specjalnych pojemników znajdujących się w wybranych aptekach na terenie miasta. Alternatywnym miejscem przekazania przeterminowanych i niepotrzebnych leków jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Białobrzeskiej 108 w Krośnie. Pociąg Retro ponownie pojawi się na torach Sądecczyzny i Ziemi Gorlickiej. W niedzielę 27 września zabytkowy skład z parowozem TY2911 z 1943 roku przejedzie trasą z Nowego Sącza przez Ptaszkową, Grybów, Stróże i Gorlice Zagórzany do Biecza, a następnie wróci do Nowego Sącza. Podróż liczyć będzie około 116 km i poprowadzi historycznymi fragmentami galicyjskiej kolei transwersalnej. Jednym z najbardziej malowniczych odcinków będzie trasa między Kamionką Wielką a Grybowem, nazywana Polskim Sereminkiem. Na stacjach w Grybowie, Stróżach i Gorlicach Zagórzanach zaplanowano pikniki promocyjne. Pasażerom towarzyszyć będą także animatorzy w strojach inspirowanych kolejarzami i podróżnymi z przełomu XIX i XX wieku. Wydarzenie organizowane jest w związku z kolejowymi jubileuszami, 150-leciem kolei Tarnów-Leluchów, 100-leciem PKP oraz 200. rocznicą uruchomienia pierwszej linii kolejowej na świecie. Dodatkowo zaplanowano kurs na trasie Biecz-Gorlice-Biecz. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Wiesławem Hopem, cenionym pisarzem, publicystą i byłym policjantem, autorem kryminałów oraz powieści obyczajowych osadzonych w realiach Bieszczadów i Podkarpacia. Laureat Nagrody Złote Pióro opowie o swojej twórczości i najnowszych bieszczadzkich kryminałach. Spotkanie odbędzie się 24 września o godzinie 17. Wstęp jest bezpłatny.
1: Reklama. Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
2: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
3: Reklama.

Dziś jest pewne święto, Światowy Dzień Urody. O tym, że panie są najpiękniejsze od 18 roku życia, no już po prostu na zawsze, no to wiemy. To jest poza żadną dyskusją, ale kiedy mężczyzna jest najprzystojniejszy? Zapytałem wujka Google'a, okazuje się, że według pań, według przeprowadzonych badań, mężczyźni są najbardziej atrakcyjni w przedziale wiekowym od 30 do 39 lat, ale są też przypadki, że dopiero później. Natomiast przy okazji pytania poboczne mi wyskoczyły, w jakim wieku mężczyzna jest dojrzały emocjonalnie i wiecie co wyskoczyło? Nie ma takiego wieku.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Uwaga kierowcy, niedawno na drodze krajowej nr 84 na 37 km trasy w Ustrzykach Dolnych zdarzyły się dwa samochody osobowe. Na razie brak danych o osobach poszkodowanych. Służby pracują na miejscu, wprowadzono ruch wahadłowy kierowany przez policję. Utrudnienia też można napotkać jeszcze na 28. Tam przypomnę, około 13 zderzyły się samochód ciężarowy i osobówka. Jeszcze mogą występować pewne utrudnienia, bądźcie ostrożni.
0: Z nami bezpiecznie do celu.
2: Trendy Informator.
3: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza na dwudniowe warsztaty artystyczne Ślady Emocji, kobieca interpretacja twórczości Stanisława Bergmana. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 26 do 27 września w pracowni na piętrze w godzinach od 11 do 14. Inicjatywa realizowana jest w ramach Open Callu kierunek Inicjatywa 2026 przez Magdalenę Burzyńską, Klaudynę Hadę i Karolinę Hadę-Surowiec. Spotkanie jest dedykowane kobietom z Krosna i okolic, które szukają przestrzeni na rozwój, odpoczynek i wyrażenie siebie. Twórczość Stanisława Wojciecha Bergmana, wybitnego krośnieńskiego malarza, posłuży za punkt wyjścia do rozmowy o tożsamości, kolorze i emocjach. Uczestniczki stworzą własne obrazy akrylowe i w technikach mieszanych. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online na stronie RCKP. Zbliża się czwarty, a zarazem ostatni w tym roku jasielski wakacyjny spacer z przewodnikiem. 12 września w sobotnie popołudnie ponownie będzie można poznawać dzieje Jasła z pokładu zabytkowego Psiukacza. Sobotni spacer i przejażdżka autosanem H935 będzie doskonałą okazją do tego, aby jeszcze lepiej poznać sylwetki wybitnych naukowców, wynalazców, lekarzy, artystów, wojskowych i działaczy społecznych, których osiągnięcia wykraczały daleko poza granice Jasła i regionu. Na trasie spaceru znalazły się miejsca związane z postaciami znanych i nieznanych jaślan. Spacer rozpocznie się o godzinie 15. Poprzedzi go krótka prelekcja w sali audytoryjnej generatora nauki GEN. Obowiązuje limit miejsc.
2: Trendy Informator. Reklama.
4: U Schabińskiej. Zaprasza do Chrobej na narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
5: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marszes realizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Brico Marszes, nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brico Marszes Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marszes Dębica w Galerii Raj.
7: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
2: Reklama.

0: To dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Za moment 17:00 i ekspres informacyjny w Trendy Radio. Porcja wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, cześć.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Premier zapowiada zmiany w prawie po kolejowym wypadku na Mazowszu. Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Zajrzymy też na szkolną stołówkę, by sprawdzić, co o nowym jadłospisie myślą uczniowie i kucharki. Miriam Lipińska. Po wypadku kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
3: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
2: Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka wjechała prosto pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Po zderzeniu pociąg wykoleił się. Poważnie rannych zostało 7 osób, w tym maszynista i kierowca. Jedna osoba, pasażerka pociągu, zmarła. 6 pozostałych poszkodowanych jest w szpitalach. Stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
4: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
2: Ale jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą pozostać na niezmienionych poziomach. A na razie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Stało się, ropa naftowa przebiła psychologiczny poziom $100 za baryłkę. To efekt wciąż gorącej sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla transportu ropy z Bliskiego Wschodu. I tę drożającą ropę coraz wyraźniej widać w cenach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, w ostatnim tygodniu benzyna zdrożała o 26 groszy, średnio do 7,89 zł, a diesel o 36 groszy do 8,75 zł. Ponad 1 000 000 zł kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Za niewywiązanie się z umowy rolnik musiał zapłacić karę nawet wtedy, gdy było to od niego niezależne, mówi szef UOKiK Tomasz Chrustny.
5: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
2: Co ważne, spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, współpracowała z UOKiK-iem. Nie będzie się odwoływać od nałożonej kary. Nowe menu na szkolnych stołówkach wzbudza coraz większe emocje. Od 1 września na talerzach jest mniej mięsa, soli i tłuszczu, a więcej warzyw. Co na to uczniowie i czy trudno jest gotować według nowych zasad?
6: Nazwy jakoś super nie są apetyczne, ale jest dobre.
7: Mi się ogólnie nie za bardzo podoba taka zmiana. Może to jest i lepiej, ale ja bym jednak wolał, żeby było więcej tego mięsa i tego prawdziwego jedzenia, jak kiedyś było.
8: Henryk Kęs-Wierzchowski, kucharka.
9: Widzi pani jakąś różnicę między tym rokiem a poprzednim? W tym, czy im smakuje?
8: Tak.
9: Są jakieś zwroty?
8: Ano, są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów, bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
2: W szkole podstawowej nr 81 w Łodzi był z mikrofonem Bartosz Kądziałka.

0: Na północy, zachodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz i pochmurno. W pozostałych regionach jeszcze sporo słońca, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 23 w Wielkopolsce, 25 na Dolnym Śląsku, 30 na Mazowszu do 31 na Podkarpaciu. Jutro już w całym kraju chłodniej.
1: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marchés realizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marchés. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marchés Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marchés Dębica w Galerii Raj.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Reklama.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Witajcie, już po godzinie 17:00 po drugiej zmianie nadszedł czas na pozdrowienia i oczywiście miłe słowa, które będziemy przekazywać za pośrednictwem SMS-ów. Gorąco i serdecznie zachęcam i zapraszam. Numer do nas nie zmieni ten sam, a jeśli ktoś zapomniał, to oczywiście przypominamy 7148 po raz kolejny. Trendy. I to, co macie do przekazania. Ta szczegółowa informacja też na naszej stronie internetowej w zakładce Granie na żądanie. Witam serdecznie, Mikoś Marcin i zapraszam. Mnóstwo znakomitych hitów będziemy prezentowali specjalnie dla Was.

0: Back at home.
1: Pozdrowienia już teraz pojawiają się na naszej antenie. Dla Kasi i Wilki na zawsze i na wieczność. I tak też zagramy na naszej antenie. Wysyłajcie SMS-y, pozdrowienia i dedykacje, a my to w graniu na żądanie przekazujemy.

Takie przeboje, takie wyjątkowe hity na 101.995 i 2FM, a teraz dla, no właśnie, Andzi chyba, choć napisane trochę z literówką, ale mam nadzieję, że się tutaj nie pomyliłem, a jeśli tak, to bardzo przepraszam i duża prośba, bardzo duża prośba o kawałek, który już teraz pojawi się na naszej antenie. Słuchajcie, to jest Caballero, czyli taka, można powiedzieć, piosenka z lat 90., ale już wtedy z nowymi samplami. Hymn, drodzy Państwo, hymn pojawia się na naszej antenie, taka wyjątkowa i fajna propozycja. W zasadzie już kilka razy, kilkakrotnie nawet pojawiło się to nagranie w naszym wieczornym spotkaniu, choć w tym roku chyba jeszcze nie. 14 po godzinie 17 to Grali na żądanie, tylko w trendy.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Reklama. Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi. Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969.
2: Reklama.
0: Granie na żądanie.
3: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
3: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.

Przebój wyjątkowe na antenie Trendy Radia i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiamy Wiolę z Osobnicy, życzę jej wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj ma urodzinki, 50. Wszystkiego dobrego. No i oczywiście kolejnych wyjątkowych pozdrowienia serdeczne Żyłkowa od Adama, który podpisał się pod tym SMS-em. Dla Marty z Szerzyn, która dzisiaj obchodzi swoje, no właśnie, swoją rocznicę, ale nie ślubu, tylko pracy. Pozdrowienia serdecznie od koleżanek, od Zuzi i Dagmary. I bardzo duża prośba o zagranie To Był Błąd grupy La Strada. Pozdrowienia dla cudownej Wikusi, Marcin Kłosowski, Zatańcz. Zagrajcie bardzo proszę dla Aniołka. Chris gorąco i serdecznie pozdrawiam. Dzień dobry, proszę o piosenkę zespołu Casanova, Tylko pokochaj mnie, tylko w oryginale i w całości. Dziękuję bardzo, słuchacz. I cóż, kolega Michał szukał tego kawałka, co prawda znalazł, mój drogi, ale niestety w wersji bardzo takiej matowej, że tak to określę. Ale szukamy dalej, może znajdziemy jakąś lepszą wersję, to znaczy bardziej czystą. Kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia dla Natalki L. Gorące i serdeczne pozdrowienia prosto z Rymanowa. A teraz na antenie Trendy, proszę uprzejmie, pojawia się Marcin Kłosowski i zamówiony wcześniej Zatańcz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Od początku roku podkarpaccy strażnicy graniczni ujawnili podrobienie prawa jazdy wydane rzekomo przez władze 12 krajów. Ostatnio w Korczowej wykryto dwóch cudzoziemców posługujących się mołdawską i ukraińską fałszywką. Do obu zdarzeń doszło podczas kontroli granicznej na wyjazd z Polski w Korczowej, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: 6 września mundurowi zakwestionowali autentyczność ukraińskiego prawa jazdy przedstawionego podczas odprawy przez 39-letniego obywatela Ukrainy. Dokument ten był w całości podrobiony. Dzień później mundurowi wykryli, że 35-letni Mołdawianin posługuje się fałszywym prawem jazdy wydanym rzekomo przez władze jego ojczyzny. Obaj cudzoziemcy usłyszeli zarzut wykorzystania fałszywego dokumentu, do czego się przyznali i dobrowolnie poddali karze grzywny w wysokości 1500 zł. Ostateczną decyzję w ich sprawie podejmie sąd.
1: Od początku bieżącego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli podczas kontroli granicznej oraz działań wewnątrz kraju ponad 400 fałszywych praw jazdy. W gminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Podgrodziu zakończono pracę

0: Warto upewnić się, że młody użytkownik zna przepisy, posiada wymagane uprawnienia i porusza się pojazdem spełniającym normy techniczne. Hulajnoga elektryczna to pojazd, którego użytkowanie wiąże się z odpowiedzialnością. Przypominamy, że od 3 marca zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze.
1: Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Nietoperze, owady, nocne stworzenia i inne tajemnicze istoty zamieszkujące Tarnów będą bohaterami rodzinnego spaceru przyrodniczego organizowanego w ramach projektu Fantastyczny Tarnów. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spojrzeć na miejską przyrodę z zupełnie innej perspektywy. Zabawę zaplanowano na sobotę 19 września o godzinie 10. Start przy Domu Kultury Westerplatte. Podczas spaceru uczestnicy wyruszą na poszukiwanie stworzeń, które często budzą niepokój lub kojarzą się z czymś groźnym. Okazuje się jednak, że to właśnie one odgrywają bardzo ważną rolę w miejskim ekosystemie. Wydarzenie będzie okazją, by poznać ich zwyczaje i odkryć fascynujący świat przyrody, ukryty tuż obok nas. Wydarzenie potrwa około 90 minut i jest przeznaczone dla osób od 5 roku życia. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Gmina Zarszyn zaprasza na rekonstrukcję bitwy pod Nowosielcami z operacji dukielsko-preszowskiej 1944 roku. Wydarzenie odbędzie się 12 września od godziny 15 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. W programie widowiskowa inscenizacja bitwy, uroczystości oficjalne przy pomniku obok zabytkowego pałacu, koncert pamięci na scenie plenerowej w Parku Poddworskim, premiera filmu dokumentalnego, spotkanie z profesorem Andrzejem Olejko oraz bohaterami filmu. Atrakcje towarzyszące to mobilna strzelnica, prezentacja sprzętu z epoki, wystawa tematyczna oraz tradycyjna kuchnia polowa. W sobotę na stadionie w Rzepedzi odbędzie się jubileusz 500-lecia istnienia oraz 200-lecia zabytkowej cerkwi świętego Mikołaja Cudotwórcy. Świętowanie zainauguruje o 11:00 uroczysta liturgia w rzepeckiej cerkwi pod przewodnictwem arcybiskupa Eugeniusza Popowicza. Oficjalna część na stadionie ruszy o 14:00, gdzie historyczną podróż w przeszłość Rzepedzi zapewni prelekcja Wojciecha Wesołkina, połączona z premierą nowego przewodnika krajoznawczego. Od popołudnia scena będzie tętnić zróżnicowanymi brzmieniami od tradycyjnego lokalnego folkloru po rokowe uderzenie. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łzy, który zagra o 21:00. Po nich wystąpi zespół Aptekarze.
3: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32. Reklama.
11: Granie na żądanie.
12: Wyślij SMS pod numer 7148.
11: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
12: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
11: po 17.

Za 20 minut godzina 18 u nas na antenie Trend Radia. Serdeczna i gorąca dedykacja dla Magdaleny z Iwonicza. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Ryszarda. Kawałek, który prezentujemy w zasadzie teraz. No to gwiazda, bo jesteś gwiazdą. No bo jesteś gwiazdą i dlatego tak to wygląda. Słuchajcie, teraz jakiś smaczek od Marcina Rogali. Musi być, nie? Ciekawi jesteście, co dzisiaj?

Eyes i oczywiście Lasgo na antenie Trendy Radia. Taka serdeczna i ciepła dedykacja. Piotruś, dla ciebie miłe słowa prosto z Jasła. Od, no właśnie, od Agaty i też od Urszuli. A gorące i serdeczne pozdrowienia. Wiesz skąd napłynęły? Nie, nie, nie, nie z Jasła. Prosto z Bachurza, tak, koło Dynowa. No i oczywiście dedykacja.

Takie przeboje, moi drodzy, na 101.995 i 2 FM. To można powiedzieć taka bitwa trochę rezydentów teraz, nie? Marcin Rogala przed chwilą, a już teraz Agnieszka nie pozostaje dłużna. Like, I love you. Taki numer.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu. 14 lat więzienia dla księdza za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Bezpieczeństwo, obronność i wsparcie rolników to mają być priorytety w nowym unijnym budżecie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu. Koło Przysuchy na Mazowszu po zderzeniu z ciężarówką wykoleił się pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka, mówi wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik.
2: Teraz już prokuratura z policją prowadzą dochodzenie i będą ustalały przyczynę. Natomiast co do usunięcia pociągu, tak, i udrożnienia torów, to wydaje mi się, że pan minister deklarował, że będzie jutro wieczorem.
1: To był pociąg relacji Lublin-Szczecin. Około 20 osób zostało rannych, mówi rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
3: Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
1: Nasz reporter rozmawiał z lokalnym mieszkańcem.
4: To tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej.
1: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Sąd skazał księdza na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci i posiadanie dziecięcej pornografii. Ksiądz nie będzie mógł zbliżać się do pokrzywdzonych. Dostał też dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Śledczy ustalili, że w ciągu 16 lat skrzywdził 7 nieletnich osób. Ostatnie lata spędził w niewielkiej parafii w Mostku w województwie małopolskim, mówi prokurator Bartosz Kilian.
5: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
1: Księdzu, który nie pojawił się dziś w sądzie, groziło nawet 30 lat więzienia, dlatego prokuratura nie wyklucza apelacji. Bezpieczeństwo i obronność, a także wsparcie rolników to najważniejsze kwestie w nowym budżecie Unii Europejskiej. Właśnie zaczęły się unijne rozmowy na ten temat, dlatego do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.
6: We need an European budget.
1: Głównymi priorytetami dla nowego budżetu są obronność i bezpieczeństwo, ale ważne, by budżet uwzględniał też rolnictwo.
6: The budget must continue to support our agriculture.
1: Mówi Antonio Costa. Nowy budżet będzie obowiązywać w latach 2028-34. Duże utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców stolicy. Tydzień bez tramwajów na Alei Zielenieckiej na Pradze Południe. Od najbliższego poniedziałku zawieszona zostanie linia 25, a 7 i 22 zmienią kurs. Tramwaje warszawskie wymieniają zwrotnice, autobusy będą kursować bez zmian. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już pod koniec września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
7: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
1: Wnioski można składać do końca listopada.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Fantastyczny bój o półfinał US Open, broniący tytułu Carlos Alcaraz przegrał po pięciosetowym meczu z Benem Sheltonem. Amerykanin piłkę meczową wygrał o wpół do czwartej, nad ranem. W historii nowojorskiego turnieju jeszcze nikt nie kończył meczu tak późno. Shelton w półfinale zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Dziś dwa kolejne ćwierćfinały. Karen Khachanov zmierzy się z Belgiem Aleksandrem Bloksem, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem. W półfinale kobiecego turnieju są już Aryna Sabalenka i Jessica Pegula, a walczą o niego Qin Wenzheng z Janą Rybakiną, po nich na kort wyjdą Mira Andrzejewa i Coco Gauff. Wczoraj niespodzianek nie było, dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów już o 18.45. FC Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam, a VfB Stuttgart z Vikingiem Stavanger. O 21.00 do gry wejdą m.in. obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówi trener Paryżan Luis Enrique. Przeszłość to przeszłość, nie interesuje mnie to jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Ruszają siatkarskie mistrzostwa Europy. Pierwsze spotkanie rozpoczyna się właśnie w Sofii, gdzie Bułgaria gra z Macedonią Północną. To grupa B, w której wystąpią również Polacy. Obrońcy tytułu zaczną turniej jutro od meczu z Portugalią. Wiadomo, o co gramy, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
2: No na pewno jedziemy w roli faworyta i do takiego, można powiedzieć, murowanego od długiego czasu nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. To zespół na tyle mocny, że jest w stanie no dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego.
1: Polacy w Sofii zagrają kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Pozostałe grupy będą rywalizować w rumuńskiej Cluj-Napoce, fińskim Tampere i w Mediolanie, gdzie zostanie rozegrana faza finałowa.
3: Upalnie, gorąco, tak chyba możemy powiedzieć o dniu dzisiejszym. Noc rześka, nawet bardzo. 12 kresek zobaczymy na termometrach i zachmurzenie umiarkowane. Wiatr jest zachodni, 11 w porywach do 25. Biometeo korzystne. Jutro nie tak ciepło, nie tak upalnie, bo na termometrach, uwaga, uwaga, nie 30, a 19 stopni. Jutro też możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr nieco mocniejszy w Podmuchu do 40, a w piątek w okolicach 15 stopnia Celsjusza też możliwe przelotne opady deszczu. W sobotę 12 kresek, deszcz, słońce i tak będzie w zasadzie naprzemiennie.
4: Reklama. U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da!
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
9: 795 216 523.
8: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
4: Reklama.
9: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Oj, wymasuj mnie, Romanie. I to jest gorąca i serdeczna dedykacja dla Romka. Tak, poważnie. Dla Romka z Iwonicza gorące i serdeczne pozdrowienia. Prosto z Czarterza. No właśnie, przesyła. No właśnie, wiesz kto. I dedykacja muzyczna to ten numer, który właśnie zagraliśmy na naszej antenie. Kolejna godzina hitów, największych hitów, bo teraz startuje It's My Life. Czyli doktor Alban, czyli też gorąca dedykacja, marzenka dla ciebie, pozdrowienia od koleżanek z pracy z taśmy numer 7. Tylko co na tej taśmie się znajduje? Jesteśmy bardzo ciekawi, co za produkt. Stop telling people how to run.

Słuchajcie, wracamy do fajnych, no właśnie, słonecznych przebojów, bo lato praktycznie dla niektórych jeszcze trwa, znaczy kalendarzowe jak najbardziej. Natomiast to wakacyjne, no to teraz przypomnienie takiego wyjątkowego hitu. Marcin Rogala, który teraz po pracy postanowił być takim, no w zasadzie, wybieraczem fajnych numerów letnich. Kolejną propozycję wam podsyłam. Vamos everybody, jak przyjmiecie? No właśnie, info@trendradio.pl. Jump and enjoy.

Pamiętacie? Activate, save me na antenie Trendy Radia. Zachowujemy oczywiście kolejnego SMS-a. Gorąca i serdeczna dedykacja Marzenka dla ciebie. Pozdrowienia od Roberta, który no, wspomina wasze wakacje. Tamtegoroczne, nie tegoroczne, były po prostu wyjątkowe. Panie Marcinie, muszę to powtórzyć. Oczywiście, że tak, byli w Hiszpanii. No i oczywiście do dzisiaj pozostały takie wspomnienia. A teraz, moi drodzy, przed serwisem lokalnym Pump It Up. I oczywiście słynny hit Denzela dla wszystkich chłopaków, którzy się trochę ślimaczą przy układaniu płytek. Pozdrowienia przesyła Majster Olek.

0: What's the name of the jam? Say I can feel it.
1: Trend Radio 101.9 i 95.2 FM.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Jesielscy policjanci zatrzymali mężczyzn odpowiedzialnych za pobicie, w wyniku którego śmierć poniósł 59-latek. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę. Po godzinie 21 jesielscy policjanci interweniowali na ulicy Mickiewicza w Jaśle. Pod mostem mundurowi znaleźli ciało 59-latka, który był osobą w

0: wykonali oględziny i zabezpieczyli szereg śladów. Kiedy zatrzymani mężczyźni wytrzeźwieli, zostali przesłuchani. 52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei czwarty z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka.
1: Podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienie. Wczoraj decyzją Sądu Rejonowego w Jaśle wszyscy podejrzani zostali aresztowani na okres 3 miesięcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaśle. W związku z trwającą suszą hydrologiczną przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Brzozowie zwraca się z prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą z wodociągu miejskiego. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wystosowano apel o ograniczenie jej zużycia wyłącznie do niezbędnych potrzeb socjalno-bytowych. Mieszkańcy proszeni są o zaniechanie korzystania z wody pitnej do celów gospodarczych, które nie są pilne, na przykład podlewanie zieleni czy mycie pojazdów. Matczyna emerytura, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane również świadczeniem Mama 4+, jest przyznawane przez ZUS lub KRUS kobiecie, która urodziła i wychowała lub wychowywała co najmniej 4 dzieci, ukończyła 60 lat, nie ma niezbędnych środków utrzymania oraz spełnia pozostałe wymagane warunki. W szczególnych przypadkach o świadczenie może ubiegać się również mężczyzna. Świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Jeżeli jednak osoba zainteresowana pobiera już emeryturę lub rentę z ZUS, KRUS albo innego organu rentowego w kwocie niższej od najniższej emerytury, rodzicielskie świadczenie uzupełniające stanowi dopłatę do wysokości najniższej emerytury, mówi Wojciech Dylung, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
2: Oznacza to, że jego wysokość odpowiada różnicy między kwotą najniższej emerytury a wysokością pobieranej emerytury lub renty. Na przykład, jeśli emerytura wynosi 1000 zł brutto, rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie wynosić 978 zł 49 groszy. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji.
1: ZUS lub KRUS przyzna świadczenie matce, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowywała co najmniej 4 dzieci i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, a także ojcu, który ukończył 65 lat i wychowywał co najmniej 4 dzieci. W przypadku, kiedy matka dzieci nie żyje, porzuciła dzieci lub długotrwale zaprzestała ich wychowywania oraz jeśli nie posiada ono dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Stowarzyszenie Pro Artis oraz Fundacja Misji Obywatelskiej organizują spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach projektu pod nazwą Moc Podkarpackich Społeczności 2026. Małe inicjatywy dla lokalnej odporności. Wydarzenia te są przygotowane z myślą o organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz wszystkich osobach zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego w ramach programu Moc Małych Społeczności Podkarpackie 2026. Celem spotkań jest szczegółowe przedstawienie zasad naboru, warunków udziału, procedury składania wniosków oraz kluczowych wytycznych dotyczących prawidłowej realizacji i rozliczania przyznanych mikrograntów. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Sanoku w czwartek 10 września o godzinie 17 w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia. Drugie spotkanie zaplanowano na 11 września o godzinie 10 w Krośnie. Miejscem tego wydarzenia będzie Fabryka Zegarów Wieżowych. Udział w obu spotkaniach pozwoli na zdobycie kompletnej wiedzy niezbędnej do skutecznego ubiegania się o środki na lokalne inicjatywy. Wyjątkowe czeskie szkło zagościło w Krośnie. W sali wystaw czasowych Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie można oglądać wystawę Pacinek Glas – wyjątkowe szkło w wyjątkowym miejscu. Jiří Pacinek to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych na świecie czeskich artystów, szklarzy oraz mistrzów dmuchania szkła, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
3: W Polsce po raz pierwszy będzie pokazane szkło jednej z najsłynniejszych i najbardziej popularnych pracowni szkła na świecie, czyli Pacinek Glas. To Czesi, którzy pracują od wielu lat i których szkło pokazywane jest w najlepszych miejscach na całym świecie, a w Polsce nigdy jeszcze nie było prezentowane i my właśnie w Centrum Dziedzictwa Szkła pokażemy dzieła, pracę Jiřího Pacinka i jego syna, czyli Jiřího Pacinka juniora, więc będziecie mieć Państwo okazję zderzyć się ze szkłem troszkę innym, a mimo wszystko podobnym. Musicie przyjść, musicie zobaczyć.
1: Wystawę można oglądać do 13 września.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.

Piękne numery, moi drodzy, na antenie Trendy Radia. I teraz będzie też wyjątkowa piosenka, którą doskonale chyba znacie. Ja osobiście rozpływam się, ilekroć takie hity zamawiać. A teraz dla Mai serdeczna i gorąca dedykacja. Gorące i miłe i ciepłe słowa przekazuje Jacuś z Tyczynam. No i oczywiście prosi o You Won't Forget Me. Piękny kawałek i oczywiście grupa The Best. La Bush. I oczywiście wyjątkowa wokalistka Melanie Thornton, którą znamy doskonale z takiego bardzo świątecznego klimatu, ale La Bush też zrobiła kilka dobrych numerów. I to jest niewątpliwie jeden z nich.

Devil Forget Me na antenie Trend Radia. U nas kolejne gorące i serdeczne. Proszę bardzo, proszę o piosenkę The Sound Lovers i Surrender dla kochanego męża Łukasza z Gogołowa. No i oczywiście piosenkę przesyłam wyjątkową, niesamowitą Dominika. Oj, przy tym utworze, słuchajcie, można było robić wszystko, prawda? Jeśli pamiętacie imprezy lat 2009-98, no to zdecydowanie to nagranie tam po prostu rządziło.

ciemności. Tak, moi drodzy, mandacik pojawił się na antenie Trend Radia. Za 4 minuty godzina 19. My cały czas pozdrawiamy, dedykujemy i gramy wasze ulubione produkcje, wasze ulubione hity. Wszystko okraszone oczywiście gorącymi i serdecznymi pozdrowieniami. I teraz dla Ewy z Głowienki gorące i serdeczne pozdrowienia od Ryszarda, ale też dedykacja dla Asi z Umieszcza. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Antek przesyła z Kołaczyc. Kawałek, który został zamówiony w przypadku tego drugiego właśnie SMS-a. To Calvin Remy Explosion. Oj, imprezowo robi się tuż przed 19 na antenie Trendy.

0: Trend Radio 101.9 i 95.2 FM.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Według prokuratury w katastrofie kolejowej zawinił kierowca ciężarówki. Cena ropy przekroczyła $100 za baryłkę. Dawno nie było tak drogo. To współczesne lochy, tak mówią o więzieniu w Bytomiu, które wygląda jak zamek, ale właśnie idzie do remontu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To kierowca ciężarówki był najprawdopodobniej sprawcą wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Tak twierdzi prokuratura. Pojazd wjechał w wagon pociągu, następnie skład się wykoleił, nie żyje jedna pasażerka, kilka osób jest w ciężkim stanie. Mówi prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
3: Kierujący tym pojazdem z uwagi na ciężki stan zdrowia nie został przesłuchany, ale te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna w momencie wypadku działała. W kabinie maszynisty była kamera, prokuratura zabezpieczy ją na potrzeby śledztwa. Nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych to powszechny problem, mówi redaktor naczelny dwumiesięcznika z biegiem szyn Karol Trammer.
4: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło to oznacza stój.
2: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Izrael i USA rozpoczęły ponad pół roku temu. Tomasz Orchowski.
5: Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, która przekazała, że przechwyciła 18 z 20 irańskich rakiet. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce. Z kolei w atakach na Arabię Saudyjską, przeprowadzonych przez jemeńskich Hutich, sojuszników Iranu, rannych zostało ponad 70 osób. Na wszelkie takie eskalacje rynki reagują z niepokojem, bo destabilizują one sytuację w regionie kluczowym dla handlu międzynarodowego, między innymi ropą.
2: A drożejąca ropa przekłada się na wzrosty cen benzyny na stacjach. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo zbliża się gruntowny remont. 19-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
6: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
2: Remont ruszy w pełni, dopiero w przyszłym roku ma potrwać 2 lata. Polskie F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym, wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Setki tysięcy Norwegów pożegnały króla Haralda V. Główną aleją Oslo przewieziona została na armatnie i lawecie trumna. W mieście ustawiono specjalne telebimy. Po zakończeniu nabożeństwa nad centrum Oslo przeleciały 4 myśliwce F-35 w formacji Missing Men. To znaczy, gdy leciały nad katedrą, jeden z samolotów wzbił się ku górze, symbolizując odejście ważnej osoby. Harald V zmarł pod koniec sierpnia w wieku 89 lat. Nowym królem Norwegii został jego syn Haakon.
1: Info sportowe w Trendy Radio.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się dziś w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy podejmują właśnie Macedonię Północną, a Polacy turniej rozpoczną jutro od meczu z Portugalią. Są głównym faworytem do złota, ale nie wieszajmy im jeszcze medali na szyjach, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
8: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
7: Rywalami Polaków w Sofii, oprócz Portugalii, Bułgarii i Macedonii, będą także Ukraina i Izrael. To grupa B. Grupa A grać będzie w Mediolanie, gdzie odbędą się także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj-Napoce. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt. United kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Te mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Trwa z kolei mecz w Barcelonie, gdzie mistrzowie Hiszpanii podejmują Feyenoord Rotterdam. Wojciech Szczęsny jest na ławce, a Jakub Moder wciąż leczy kontuzję. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriens Lucern ze Szwajcarii. Wisła Płock o 20:45 zagra na wyjeździe z Nont. Liga Mistrzów przeszła reformę od tego sezonu. 24 drużyny grają w 6 grupach, z których dalej awansują po dwie najlepsze. Matthew Brennan po raz 5 najszybszy w tegorocznym wyścigu Vuelta Espania. Brytyjski kolarz tym razem wygrał 17 etap z metą w Sewilli. Prowadzący w wyścigu Hiszpan Enric Mas ukończył etap w peletonie razem ze swoimi najgroźniejszymi rywalami. W klasyfikacji generalnej ma 2 minuty i 6 sekund przewagi nad drugim Austriakiem Felixem Galem.
9: Dziś w nocy rzeźko, 12 kresek na termometrach, wiatr zachodni, 11 w porywach do 25, a jutro w granicach 19 stopnia Celsjusza, Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów, całe dwie dyszki, natomiast wiatr dalej zachodni, ale nieco mocniejszy aniżeli dzisiaj, do 40 km w podmuchu. W piątek przelotne opady deszczu, 15 kresek zobaczymy na termometrach, sobota bardzo podobna, z tym, że uwaga, w sobotę tylko, uwaga, 12 stopni Celsjusza. Początek tygodnia piękny, słoneczny, wakacyjny, a końcówka to będzie jesienna.
10: Reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: U Schabińskiej. Zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje u Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
10: Reklama.

Da Blitz na antenie Trend Radia, kawałek Stay With Me. Tak zagraliśmy teraz na naszej antenie. Kolejne przeboje, kolejne hity i oczywiście pojawia się Skytech. Pan jest pasterzem moim. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Weroniki. Pozdrowienia przysyła Łukasz. I oczywiście prosi o zagranie tego przeboju. To są wielkie hity, to jest oczywiście wieczór z graniem na żądanie.

0: Marzenka, dla ciebie gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrowienia przesyła brat, no właśnie, który jest w Stanach Zjednoczonych. Mirek oczywiście prosi o jakąś piosenkę. No to może teraz pojawi się takie wyjątkowe nagranie, które już polubiliście jakiś czas temu. A ja dziękuję i pozdrawiam. Miłego wieczoru, jeszcze lepszej nocy, do usłyszenia.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Heja, heja, środa. No już znacznie przyjemniejszy dzień tygodnia, bo tak naprawdę jeszcze dwa dni do weekendu. Oh yeah, wylot, bryska, Janusz Walczuk, myśl o mnie. No, żegnamy się z bryską, niestety, ale chyba taka kolej rzeczy, że hity, które no jeszcze w lipcu, czy też, czy to nawet był czerwiec, już nie pamiętam, były numerem jeden, no powoli nas opuszczają, ponieważ no trochę wam już przebrzmiały, tak to bywa, ale zostańcie, bo naprawdę takie propozycje, takie hot, że musicie tu być. Dobra, startujemy.
2: Wylot.

0: Pryska Dims i Myśl o mnie przed chwilą w wylocie. I propozycja pierwsza, Trips, Justyna Styczkowska i Gwiazdy. Co ten duet stworzył, to ja po prostu jestem pod wrażeniem. To najnowszy singiel oczywiście tych dwóch artystów i też otwiera nowy rozdział Justyny w świecie takim melodic techno. Jeżeli mam tu fanów muzyki elektro, takiej klubowej, nowoczesnej, którzy lubią takie ciekawe eksperymenty muzyczne, to na pewno wam się spodoba. No, jest to jeden z takich mocniejszych hitów, muszę przyznać. No to lecimy z propozycją pierwszą.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Ajajaj, ale to było dobre. Justyna Styczkowska, Trips i Gwiazdy, a w propozycji drugiej Aben James Paradise. No tu delikatnie zwolnimy tempo, ale nadal w takim, no, przyjemnym, popowo-densowym brzmieniu. Gramy.
2: Propozycje. Hey!

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Przemyscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o spowodowanie obrażeń u 84-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 2 września po godzinie 16. Przemyscy policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z mieszkań w Przemyślu został pobity mężczyzna. Na miejsce został skierowany policyjny patrol. Ustalono, że 45-latek poszedł do swoich sąsiadów. W mieszkaniu znajdowała się kobieta i 84-letni mężczyzna. W czasie pobytu wszedł do pokoju, w którym przebywał 84-letni sąsiad i bez powodu zaatakował leżącego na łóżku mężczyznę. W wyniku zdarzenia pokrzywdzony trafił do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł. Mówi podkomisarz Karolina Kowalik, rzecznik prasowy przemyskiej policji.
2: Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Badanie alkomatem wykazało, że w chwili zatrzymania miał ponad 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie. 45-letni mieszkaniec Przemyśla został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Przemyślu, gdzie usłyszał zarzut spowodowania obrażeń ciała u 84-letniego mieszkańca Przemyśla, które to spowodowały u niego roztrój zdrowia i naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Okazało się też, że 45-latek dopuścił się tego czynu w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
1: Sąd rejonowy w Przemyślu uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Śledczy ustalili, że 45-letni mieszkaniec Przemyśla był w przeszłości wielokrotnie karany, m.in. za pobicie i spowodowanie obrażeń ciała. Zakład karny opuścił 1 września bieżącego roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Jasienice-Rosielna-Podlas w miejscowości Jasienice-Rosielna. Zamknięcie drogi planowane jest od 10 do 12 września w godzinach od 8 do 17. Spowodowane jest to pracami drogowymi związanymi ze stabilizacją podłoża. W przypadku opadów deszczu termin zamknięcia

0: dzwoniąc pod numer 112.
1: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
0: Projekt Krośnieńskie Asy na osiedlu Mickiewicza w Krośnie wkracza w nowy etap. Po plenerowych spotkaniach i konsultacjach z mieszkańcami przyszedł czas na stworzenie stałego miejsca integracji. Dzięki uprzejmości Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej nową bazą klubu sąsiedzkiego dla seniorów stał się salonik artystyczny. Spotkania będą odbywać się cyklicznie, w każdy czwartek w godzinach od 10 do 13. Drzwi klubu są otwarte dla każdego seniora i seniorki bez potrzeby wcześniejszych zapisów, a na uczestników zawsze czeka ciepła kawa i herbata. Przedstawiciele prowadzącej działania Fundacji Graty podkreślają, że zajęcia są tylko pretekstem do budowy silnych relacji sąsiedzkich. Głównym celem jest bowiem stworzenie trwałej grupy, która będzie funkcjonować samodzielnie, także po zakończeniu projektu. Pociąg retro ponownie pojawi się na torach Sądecczyzny i Ziemi Gorlickiej. W niedzielę 27 września zabytkowy skład z parowozem TY2911 z 1943 roku przejedzie trasą z Nowego Sącza przez Ptaszkową, Grybów, Stróże i Gorlice Zagórzany do Biecza, a następnie wróci do Nowego Sącza. Podróż liczyć będzie około 116 km i poprowadzi historycznymi fragmentami galicyjskiej kolei transwersalnej. Jednym z najbardziej malowniczych odcinków będzie trasa między Kamionką Wielką a Grybowem, nazywana polskim Sereningiem. Na stacjach w Grybowie, Stróżach i Gorlicach Zagórzanach zaplanowano pikniki promocyjne. Pasażerom towarzyszyć będą także animatorzy w strojach inspirowanych kolejarzami i podróżnymi z przełomu XIX i XX wieku. Wydarzenie organizowane jest w związku z kolejowymi jubileuszami, 150-leciem kolei Tarnów-Leluchów, stuleciem PKP oraz 200. rocznicą uruchomienia pierwszej linii kolejowej na świecie. Dodatkowo zaplanowano kurs na trasie Biecz-Gorlice-Biecz. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Wiesławem Hopem, cenionym pisarzem, publicystą i byłym policjantem, autorem kryminałów oraz powieści obyczajowych osadzonych w realiach Bieszczadów i Podkarpacia. Laureat Nagrody Złote Pióro opowie o swojej twórczości i najnowszych bieszczadzkich kryminałach. Spotkanie odbędzie się 24 września o godzinie 17. Wstęp jest bezpłatny.
2: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Reklama.
4: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
5: No dobra, niech będzie imprezowo. Calvi Remy i Explosion jeszcze na dobry początek, a już za chwilę Oskar Cyms bez końca jako nowość, czyli jednak Oskar. Gramy. Dobra, zostańcie moi drodzy, już zaraz przypomnę, w jaki sposób możecie głosować.

0: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 19 Aleksandra Stan i Fire z 20, na 18 Dub Dog z California Dreamin' z 19, a na 17 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. No dzisiaj Ariana w jednolokatowym awansie.
1: 19.
2: W górę.

0: Zbysiu, pozdrawiam gorąco i dziękuję za pamięć. Oj, pan Zbyszek pozdrawiam z Ryna Nowa Zdroju. Pięknie, pięknie. No, muszę przyznać, że te wody zdrowotne potrafią zdziałać cuda przy dłuższym zastosowaniu. No i z tego, co czytamy, no to pan Zbysiu podsłuchał wczoraj w rozmowie, że obchodziliśmy Dzień Marzyciela. No i co prawda zgadza się z panią Krysią, że o marzeniach nie powinno się mówić, ale z tego, co czytam, to jeszcze na stare lata, a tam panie Zbyszku, nie ma co tak o sobie mówić, planuję polecieć, uwaga, do Tajlandii. No i niech się spełni, trzeba marzenia spełniać, pewnie, że tak, plus nie ma na co czekać, panie Zbyszku. No, brać urlop, jechać, pakować walizy i żyć, no właśnie, na 100%. No, o to chodzi chyba w marzeniach, nie? Jeżeli macie jeszcze jakieś wiadomości odnośnie waszych marzeń, śmiało piszcie na naszego fanpage'a na fejsie. A już teraz 16, Lawinia i Lajoks i Reasons z 17, 15, Roxy, niech będzie nam z 12, a na 14, Moti All Summer With You z 11.
1: 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śledczy badają, dlaczego kierowca wjechał w pociąg, nie żyje pasażerka. Ważna wizyta z Pentagonu, ważą się losy amerykańskich baz w Polsce. Winobranie, zmorą szpitala w Zielonej Górze. Pijani uczestnicy zapełniają SOR. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oględziny miejsca katastrofy kolejowej na Mazowszu potrwają jeszcze kilkanaście godzin. Ciężarówka wjechała na przejazd i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin, powodując wykolejenie składu. W szpitalu zmarła pasażerka pociągu. Kierowca ciężarówki, około 50-letni mężczyzna, znał ten przejazd. Nie wiadomo, dlaczego zignorował czerwone światło, mówi rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść.
2: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
1: Kierowca przeżył, choć z ciężarówki zostały strzępy. Mężczyzna jest w ciężkim stanie. Śledztwo będzie dotyczyć nieumyślnego spowodowania katastrofy. Trzeba radykalnie zaostrzyć przepisy dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych, oświadczył premier Donald Tusk. To komentarz po dzisiejszej katastrofie kolejowej. Zaostrzenie przepisów ma dotyczyć przede wszystkim tych, którzy systematycznie je łamią i wjeżdżają na przejazdy kolejowe, podkreśla premier.
3: Mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
1: Poza pasażerką pociągu, która zmarła w tym wypadku, rannych zostało około 20 osób. Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe dla relacji polsko-amerykańskich, tak twierdzi Ministerstwo Obrony Narodowej. Do Polski przyleciał współpracownik szefa Pentagonu, Pita Hegseta, Thomas DiNanno. Rozmowy miały dotyczyć potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych. Polska i USA podpisały też kolejną, szóstą już umowę, która dotyczy gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu. Opiewa na 4 miliardy dolarów. Kamery w stajni zarejestrowały, jak sędzia jeździectwa sportowego znęca się nad końmi. Kobieta usłyszała zarzuty, grozi za to więzienie, mówi prokurator Aleksandra Marańda.
4: Wielokrotnie stosowała wobec nich siłę fizyczną, uderzała konie rękoma, kopała je oraz uderzała batem w tym okolice głowy i szyi, powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powieki i brzucha.
1: Kobieta nie trafiła do aresztu, ale została objęta zakazem wykonywania wszelkiej działalności związanej z końmi. Związek jeździecki ją zawiesił. SOR szpitala w Zielonej Górze przechodzi oblężenie w związku z trwającym w mieście winobraniem. W pierwszy weekend winobrania na SOR trafiło ponad 230 osób. Aż 25 pacjentów było w stanie upojenia alkoholowego. Rekordzista miał śmiertelną dawkę, prawie 5 promili, mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala.
5: Najwidoczniej była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
1: To coroczne winobranie i coroczny problem. Pijani zajmują miejsca na SOR-ze trzeźwym pacjentom. Winobranie potrwa jeszcze do niedzieli. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Przypominajka ode mnie odnośnie podsyłania propozycji do programu Trendylista. No trzeba pamiętać tak naprawdę o dwóch rzeczach, żeby ten singiel był w miarę cenzuralny, to po pierwsze, a po drugie, no żeby była to nowość na rynku muzycznym, możecie podsyłać w wiadomości prywatnej na Facebooku Trendy Radio. Czekamy oczywiście zawsze na to, plus na naszego maila redakcja@trendyradio.pl. Na 13 Anotr Talk to You z 16, 12 to Colors Heart to Heart z 15, a na 11 Cyril Feel It z 13.
2: 13.

0: wyrywamy karteluszkę z kalendarza. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Urody. No, chyba już od starożytności ludzie głowili się nad tym, aby wynaleźć no, takie specyfiki, które pomogą zachować urodę i też zdrowy wygląd. No, ale moi drodzy, no, powiem wam szczerze, że cieszę się, że wracamy bardziej do takiej naturalności, nie? No, pamiętajcie, żeby dbać o siebie, bo o to chodzi oczywiście, żeby być sobą w tym zwariowanym świecie. No i to też jest takie piękne, nie? No właśnie. Także te kanony piękna obecne też, no, wydaje mi się, że nie warto tego słuchać. No i niech tak zostanie, ale warto słuchać Trendy Radia i dobrej muzyki, także zapraszam do pozostania, ponieważ trwa program Trendy Lista, a już teraz dziesiątka. Armin van Buuren, Here in My Arms z 14. Na 9. Axwell, Whatever Turns You On ze 6. A na 8. Joel Corey i Whisper. No tu ładnie. Nie, no nie ładnie, bo z 4, także w spadku. Wybaczcie, środa.
1: 10.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Grabownicy Starzeńskiej trwa rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886. Inwestycja polega na budowie ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu. Rondo pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z DW-835 na trasę DW-886. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogi dla pieszych i rowerów. Przebudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa, mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
2: Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Miasto Jasło realizuje projekt pod nazwą Rodzina na Tak. Za tanie pozyskało dofinansowanie w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia 2021-2027. Jego celem jest wsparcie 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest adresowany do rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Realizacją projektu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
3: Przekształciliśmy jasielski MOPS Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest to przekształcenie, to mimo że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu. Też jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby.
1: Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca grudnia 2028 roku.
4: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Już 13 września w Ryglicach odbędzie się podwójny jubileusz 725-lecia historii miejscowości oraz 25-lecia odzyskania praw miejskich. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 uroczystą mszą świętą w Ryglickim Kościele. Tuż po niej o 14 barwny korowód prowadzony przez orkiestrę przemaszeruje na plac przy publicznym przedszkolu o godzinie 14.10. Mistrzowski pokaz musztry paradnej zaprezentuje orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Od godziny 14.30 sceną zawładnie 18. Festiwal Kultury Pogórzańskiej. Jego sercem będzie prestiżowy konkurs o Złotą Podkowę Pogórza, w którym regionalne kapele i grupy śpiewacze staną do walki o uznanie profesjonalnego jury. Festiwalowi towarzyszyć będzie jarmark rękodzieła i sztuki ludowej. Na stoiskach kół gospodyń wiejskich będzie można znaleźć tradycyjne, lokalne potrawy, a całości dopełnią widowiskowe pokazy przygotowane przez służby mundurowe. Dla miłośników aktywnego wypoczynku Kępa Sport zorganizuje bezpłatny rodzinny rajd rowerowy Tour de Pogórze.

0: oraz przemówienie zaproszonych gości, po których nastąpi uroczyste krojenie tortu jubileuszowego. W ramach kampanii edukacyjnej na terenie Krosna prowadzona jest stała zbiórka przeterminowanych i niepotrzebnych leków pod hasłem „Przeterminowane leki wracają do apteki”. Celem akcji jest umożliwienie mieszkańcom bezpiecznego pozbywania się leków, które utraciły termin ważności lub nie są już potrzebne, a także ograniczenie ryzyka przedostawania się zawartych w nich substancji do środowiska. Przeterminowane i niepotrzebne leki należy traktować jako odpady wymagające odpowiedniego zagospodarowania. Nie należy wyrzucać ich do pojemników na odpady zmieszane ani usuwać poprzez kanalizację. Mieszkańcy Krosna mogą przekazywać przeterminowane lub niepotrzebne leki do specjalnych pojemników znajdujących się w wybranych aptekach na terenie miasta. Alternatywnym miejscem przekazania przeterminowanych i niepotrzebnych leków jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Białobrzeskiej 108 w Krośnie.
1: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148.trl. i tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku po 19.20. Po 19.20.
2: Zachęcam oczywiście do pobrania naszej aplikacji Trend Radio na wasze telefony. Jest znacznie przyjemniej, szybciej. No, jesteśmy zawsze pod waszym uchem, kiedy tylko chcecie. I zapraszam też do pobrania aplikacji Janosik, ponieważ nasza stacja radiowa również jest tam dostępna. Zasięgiem FM, no nie musicie się martwić, wystarczy mieć standardowo włączony internet. A na 7 Notion You Know z 8, na 6 Lasko Rise, ładnie, bo w awansie z 9, a na 5 DJ Koya, Jason Derulo, Michiko, no tu też spadkowo bosy trójeczki.
3: 7.
1: W górę.

A ja zapraszam do głosowania 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na czwartym Somber My Body Isn't Ready z 10. Aj, 6-lokatowy awans. No cudownie. Na trzecim Steve Aoki, Eli Oaks i Gravity z 7. A na drugim Dimitri Vegas, Turn the Tide z 1. No zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze. No kogoś tu brakuje. 4.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio.
1: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot, Bryska, Janusz Walczuk, Myśl o mnie, propozycje Trips, Justyna Steczkowska i gwiazdy Aben James i Paradise. Na 20 Oscar Cyms bez końca, 19 Aleksandra Stan i Fire, 18 Dub Dogs, California Dreamin', 17 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 16 Lavinia i Lyox Reasons, 15 Roxy, Niech Będzie Nam, 14 Motiel, Summer With You, 13 Another Talk To You. No, podobne tytuły. Na 12 Two Colors, Heart to Heart, 11 Cyril Fillet, 10 Armin Van Buren, Here in My Arms, 9 Axwell, Whatever Turns You. Na 8 Joel Corey, Whisper, 7 Notion You Know, 6 Las Gorais, 5 DJ Goya, Jason Derulo, Michiko, na 4 Somber, My Body Isn't Ready. Na 3 Steve Aoki, Lyox Gravity, 2 Dimitri Vegas, Like Mike, Turn the Tide i na 1 Benny Benassi, Matt Sassari, Every Single Day w remiksie. No i to są przepiękne lata. Ajajaj, no to co? Wspomnień czar, czas start. Buźka.
2: Jeden.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ropa najdroższa od miesięcy. Kierowcy płacą więcej za paliwo. Nawrocki liderem rankingu zaufania. Brown na czele nieufności. Pacjent miał zawał, ale drzwi do szpitala były zamknięte. Przeżył, a wobec winnych są konsekwencje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Rosnące ceny ropy naftowej nie są efektem braku surowca, a trudnościami z transportem, mówi analityk rynku paliw ePetrol.pl dr Jakub Bogucki.
2: Ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
1: Dziś cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Karol Nawrocki na szczycie rankingu zaufania do polityków. W sierpniu ufało mu 51% ankietowanych. Tak mówią wyniki badania CBOS-u. Na kolejnych miejscach wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Ranking nieufności otwiera Grzegorz Braun, za nim Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek. Mężczyzna, który po pijanemu pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci, stanął dziś przed sądem w Wejherowie. W wyniku wypadku spowodowanego przez Marcina R. jeden z chłopców zginął na miejscu, a drugi stracił nogę. Dwaj pozostali trafili do szpitala. Na sali rozpraw był reporter Paweł Radzewicz.
3: Opis wypadku zawarty w akcie oskarżenia może wywoływać dreszcze. Pijany Marcin R. pędząc samochodem staranował kolejno czterech chłopców, mówi prokurator Bartłomiej Giesz.
4: Znajdując się w znacznym stanie nietrzeźwości pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu w kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
3: Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Tego, że zabił samochodem jedno dziecko i okaleczył drugie, nie zauważył.
5: Strasznie żałuję tego, że skutkiem moich nieodpowiedzialnych, jak i niedopuszczalnych czynów jest tak ogromna tragedia. Mogę tylko przeprosić.
3: Mówił, patrząc na obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i zapłakaną rodzinę tego, który nie przeżył. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Z Wejherowa Paweł Radzewicz.
1: Wracamy do sprawy pacjenta z zawałem serca, który nie mógł dostać się do szpitala, bo drzwi były zamknięte i nikt nie reagował na dzwonek. NFZ ukarał finansowo szpital karą 30 tysięcy złotych. Dwaj pracownicy szpitala zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Dyrekcja zgłosiła też sprawę do prokuratury. Pacjent przeżył, wezwał pod szpital karetkę, która zabrała go do innej placówki. Uwielbiana przez Polaków Hiszpania jest coraz gorętsza. W tym roku odnotowano najwięcej w historii upalnych dni, aż 61. Aż o 20 więcej niż poprzedni rekord. To było też najgorętsze lato od początku pomiarów. Średnia temperatura wyniosła 24,5 stopnia. Naukowcy odkryli, że sposób chodzenia odpięty do palców pomógł naszym przodkom przetrwać i podbić świat. Dzięki temu zużywali mniej energii i mogli pokonywać większe odległości w poszukiwaniu jedzenia. Badania pokazują, że ludzie chodzą w ten sposób znacznie częściej niż małpy człekokształtne. Chodzenie odpięt do palców mogło dać naszym przodkom przewagę podczas polowań i wędrówek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska wysyła pomoc Ukrainie o wartości 50 milionów euro. Pijany prokurator na motocyklu usłyszał zarzuty. Śledczy szukają przyczyn katastrofy kolejowej na Mazowszu. Biorą pod lupę stan techniczny ciężarówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony w Kijowie. Wsparcie będzie dotyczyć środków obrony powietrznej. O tym, co nasz kraj będzie mógł przekazać Ukrainie, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
2: Przede wszystkim mamy jeszcze trochę postsowieckich systemów średniego, krótkiego zasięgu, nie mówiąc już o naszym produkcie pionierskim, czyli przenośne przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe zestawy Piorun, które są bardzo skuteczne.
1: Wsparcie dla Kijowa zadeklarowały też wczoraj inne kraje. Niemcy mają przekazać nowe pociski do systemów Patriot i samolotów F-16. Wielka Brytania wyda 100 milionów funtów na dostawę amerykańskiego uzbrojenia, a Holandia przeznaczy 300 milionów dolarów na tak zwany projekt Linia Dronów. Są zarzuty dla prokuratora z Bydgoszczy za jazdę motocyklem po pijanemu. Miał ponad promil alkoholu. Został zatrzymany dzięki stanowczej reakcji postronnych osób. Agnieszka Wynarska.
3: To było obywatelskie zatrzymanie. Dominik M. podjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota koło Bydgoszczy. Zachowywał się dziwnie, dlatego znajdujące się tam osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew. Prokurator po usłyszeniu zarzutów jazdy po pijanemu opuścił już areszt. Został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Grożą mu 3 lata więzienia.
1: Maszynista, kierowca ciężarówki i pasażerka pociągu walczą o życie w szpitalu. Na Mazowszu doszło dziś do tragicznego wypadku. Pociąg zderzył się z ciężarówką. Jedna z pasażerek pociągu zginęła. Służby badają też szczątki ciężarówki. Nie wiadomo, dlaczego wjechała w przejeżdżający pociąg.
4: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guś. Zaczęły się siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polacy są faworytami. Celem jest obrona tytułu, tym bardziej, że nagrodą za to będzie awans na Igrzyska Olimpijskie. W meczu otwarcia w Sofii gospodarze Bułgaria wygrali z Macedonią Północną 3-0. My zaczynamy jutro od meczu z Portugalią. Najgorsze, co możemy zrobić, to zlekceważyć rywali, mówi były libero polskiej kadry Krzysztof Ignaczak.
5: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
1: W pierwszej rundzie rywalami Polaków w Sofii będą też Ukraina i Izrael. Gdyńskie plaże dały w tym roku najwięcej pracy ratownikom morskim. W całym Trójmieście tego lata ratownicy interweniowali 1500 razy, aż 2/3 interwencji przypadło właśnie na Gdynię. Podsumowano sezon. Jak mówią ratownicy, najczęściej musieli ratować ludzi, którzy przeceniali swoje umiejętności, skakali z mola oraz za daleko odpływali na dmuchanych materacach.